uciekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

0: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
1: W Stalowej Woli poranek zapowiada się całkiem przyjemnie. Słońce będzie próbować przebić się przez chmury, a termometry pokażą około 12 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie przewidujemy większych zawirowań pogodowych. Ciśnienie utrzyma się na stałym poziomie, co nie wpłynie na wasze samopoczucie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 19 stopni, a słońce nadal będzie walczyć z chmurami. Jakość powietrza pozostanie dobra. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.

0: Jest szósta News SK2 Anna Łobocka. Nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. Całą noc trwało dogaszenie pożaru hali w Obornikach w Wielkopolsce. Spalił się budynek, w którym były dwie linie produkcyjne cynkowni galwanicznej. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 250 strażaków oraz specjalistyczna grupa chemiczna. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. To m.in. zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw. Do sprawy odniósł się też polski prezydent, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych, mówił premier Donald Tusk.
2: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO.
1: Do podpisanego traktatu podczas wizyty w Szwajcarii odniósł się też prezydent Karol Nawrocki. Przyznał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie z opinii publicznej.
3: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
1: Podobny traktat rok temu

0: Odpadła też Jasmine Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że w trzeciej rundzie zmierzą się ze sobą Magda Linet i Iga Świątek. Kolejny puchar dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji. W finale w Lipsku zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
1: Dwie minuty po szóstej. Jakiego mam dobrego kolegę, muszę wam powiedzieć. Takiego mam dobrego kolegę, który stoi dzielnie w kolejce pod ekspresem, bo się nie wiem, dlaczego zrobił zator. Zator pod ekspresem, o, wrócił.
2: Zacząłeś przeze mnie,
1: poczekaj,
2: no jak tak można?
1: Ale miło, dobrze o tobie mówiłem.
2: Naprawdę?
1: Nie bij!
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SKD.

0: Kocham cię, kochanie moje. To ma nam.
1: Tak.
0: To ma nam.
1: A jak jeszcze
0: a ty mnie już nie bij.
1: Nie biję cię, no nie mów państwu, że cię bije.
0: No nie, no nie,
1: lekko
0: cię
1: sztruchnąłem.
0: Przy to żyłem. Ten go kopał, ten przy to żył. Wiecie.
1: Co to jest? No usiadłem na nim może trochę, prawda? Nie wiem, no.
0: Ale czekaj, trochę? To jak jest w twoim przypadku?
1: No trochę, no.
0: Bo bardzo to już jest...
1: Posłuchajcie.
0: Z 1600 newtonów.
1: Usiadłem tak, że Dawid ma teraz płaską głowę, przynajmniej jest gdzie kufel postawić.
0: No. Dobra, 10 po 6. Witamy, dzień dobry raz jeszcze. 28 dzień maja 2026 pańskiego roku. I dzisiaj będziesz świętował, Jarząbku.
1: Mojego roku, to jeżeli mojego roku, to tak, bo dzisiaj mamy takie święta. O jednym nie wiem, czy mogę powiedzieć. Dzieci jeszcze śpią pewnie, co? Śpią o 6?
0: No jest dzień bez prezerwatywy. O to ci chodzi?
1: Nie mów tego głośno tej porze.
0: Na niektórzy świętują cały rok. No są tacy, co nie uznają.
1: Nie szukaj dziury w całym, mój drogi, idźmy dalej.
0: No to dobra, to inne dla ciebie święto dzisiaj. Dzień higieny podczas miesiączki.
1: No i...
0: Nie? To też nie to?
1: No, a to może coś
0: co będziesz świętował?
1: Coś, co wszyscy możemy poświętować, to?
0: Dzień hamburgera.
1: O!
0: Może być?
1: Tak.
0: Na to zawsze masz ochotę,
1: przecież
0: tak?
1: Przecież są i wegańskie nawet hamburgery, prawda?
0: No.
1: Strawy robione.
0: Ale to wegańskie.
1: No, mają takie różne, no.
0: Bo ja się bardziej zastanawiam nad tym, że hamburger to jest takie danie fast food, nie? Czyli szybkie żarcie po polsku.
1: A rano wiadomo, że mamy z tym problem, bo ja na przykład dzisiaj chciałem coś na szybko sobie wrzucić na ząb, patrzę do lodówki, a tam pustki.
0: Nie, nie? Da się. I chcielibyśmy, da się, no. Zawsze wyprzedzić się z pomocą, więc chcielibyśmy, żebyście innym takim, co jak my, nie potrafią i dwie lewe ręce do tego mają, coś na szybko na śniadanie przygotować. Żebym nie musiał stać w kuchni godzinę, żeby śniadanie przygotować, tylko polski taki domowy fast food chcę sobie zrobić. 5 minut gotowe, zjem, wychodzę.
1: Od tygodnia przychodzimy głodni do pracy, bo nie potrafimy sobie nic na szybko przygotować.
0: Oczywiście. No,
1: więc
0: oczywiście.
1: Prosimy słuchaczy Radia SK2 o to, żeby pospieszyli nam z pomocą.
0: I nie tylko nam, tylko innym w takim podobnym przypadku jak my.

0: czyli danie, które szybciutko można rano przygotować, żeby sobie wrzucić na ząbek przed pracą.
1: Polski domowy fast food. Jak go zrobić? 726-826-826. Prosimy o telefony albo Messenger. Tam głosóweczki, mile wskazane.

0: Prawie 20 minut po 6:00. To jest idealna pora, żeby takie szybkie, fast foodowe śniadanko sobie zrobić. W sensie szybko sobie je zrobić.
1: Dziękujemy za wszystkie propozycje wasze, ale tylko jedna może się na razie pojawić na antenie.
0: Potem będzie więcej. A potem oczywiście będzie więcej, zachęcamy, ale pierwszy na antenie może być tylko jeden, w tym przypadku jedna Grażyna. Dzień dobry, Grażynko.
2: Witam.
0: Jeśli chodzi o ten polski fast food, jeśli szybko chcemy coś przygotować, z rana, nie mamy czasu, pyk, pyk, pyk, w łapę, do buzi, szybko zjeść i do pracy. Co to może być?
2: Chlebek, majonez, musztarda, zaoszczędzony, mielony poprzedniego dnia, cebula i pomidor.
1: Proszę bardzo, i to jest najpyszniejsze.
0: Najpyszniejsze.
1: Danie. Zaraz obok dżemu ze świni.
0: Jeden problem dostrzegam. No. Dzień wcześniej ktoś tego mielonego musi zrobić.
1: To już nie
0: i najlepiej by było, żeby to nie był ja na przykład.
1: To już
0: tak?
1: Nie jest twoja, że tak powiem, sprawa, kto to zrobi. No. Ważne, żeby ten mielony się znalazł.
2: Trzeba być miłym dla żony.
1: Na przykład.
0: Na przykład.
1: Dla teściowej.
0: Dla teściowej.
1: Tak. Dla mamusi.
0: O. Dla tego pana, co catering dostarcza. Czasami. No, ważne, żeby ten mielony był w lodówce. To jest podstawa diety Polaka. Ten mielony musi być w lodówce. Ale żebyś Polaku mógł tą kanapkę rano z mielonym zrobić.
1: A Grażynka, bo tak powiedziałaś, jak majonez, musztarda, mielony,
0: takie
1: cebulka, pomidory.
0: Takie proste, takie doskonałe.
1: Ale na przykład ja znam takich, którzy tutaj zadadzą pytanie, a gdzie ketchup? Ketchup.
2: Ja jestem w tej drugiej opcji.
1: No. Bez ketchupowej.
0: Ale powiem ci, że jeśli chodzi o mielonego, ja popieram Grażynkę. Ketchup, no może podpadnę niektórym słuchaczom. Ketchup psuje mielonego. Tak. Zaryzykuję to stwierdzenie. Po co psuć coś tak doskonałego ketchupem, prawda, Grażynko?
2: Ketchup może być do schabowego.
0: No o to, ja tak samo mam. Do mielonego nie.
1: W zasadzie u mnie może być sam mielony i sam schabowy.
0: Poradzisz sobie.
1: Tak, ale pytałem się, pytałem się w imieniu tych, którzy nie wyobrażają sobie życia
0: rozumiem,
1: bez ketchupu.
0: Rozumiem, no. To ja ich toleruję, jedźcie te z tego wszyscy jak chcecie.
1: Tak jest.
0: No. Grażynka,
1: byście mi nie wchodzili.
0: Dziękujemy za ten piękny pomysł, doskonały o poranku, szybki polski fast food. Grażynka, do ciebie lecą oczywiście prezenty od Radia SK2, a my włączamy sekretarkę.
1: I ponawiamy pytanie. Posłuchajcie, no mamy mało czasu z rana, prawda? Co zrobić takiego na szybko na ząb, żeby przekąsić i nie być głodnym w pracy? Czyli nasz polski fast food.
0: Pomysły na polskie fast foody z rana, które zrobisz to sam w swoim domu.

0: Kto tego nie przeżył, niech pierwszy rzuci widelcem. Kto w związku, ten na pewno zna to, co przeżył Jan Englert, aktor, o którym się dzisiaj pisze prasa.
1: Razem z żoną wybrał się, z panią Beatą Ścimikówną, wybrał się na randkę, poszli sobie do restauracji i obydwoje zamówili sobie po jakimś daniu, widać jest na zdjęciach, i pan Jan sobie je, i pani Beata sobie je, tylko że pani Beata je nie ze swojego talerza.
0: Już ze swojego zjadła.
1: Ze swojego, tak. Ze swojego zjadła. Pewnie zamówi jakąś sałatkę i do popicia wody, jak to każda pani musi być, one są wieczne na diecie.
0: I podjada z pana Jana.
1: I jak już zjadła tą swoją sałatkę drobniutko, mikroskopijną, to jeszcze widelec w talerz.
0: Przeczytaj
1: pana
0: nagłówek,
1: Jana.
0: Nagłówek przeczytaj.
1: A, to jest dobre. Wyjada mu z talerza.
0: Nie tęga mina pana Jana. No bo to nie do końca nam się zawsze, panowie, podoba, ale właśnie to o to chodzi, że panie to zawsze na diecie. Tak. Zawsze na diecie. Swoje zje, z cudzego podjada, a z cudzego to się nie liczy. Z cudzego jak jesz, dalej jestem na diecie. Ja dalej jestem na diecie.

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
3: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Uwaga, wciąż trwa wyprzedaż.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest auto.

0: Dwa w Stalowej Woli kolejne polskie hity.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
2: Jest 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Iran ostrzelał w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormus. Jak podają irańskie władze, statki zignorowały ostrzeżenia, dlatego oddano w ich kierunku salwy. Z kolei amerykańskie wojsko zaatakowało obiekt wojskowy w Iranie, który stwarzał zagrożenie w cieśninie Ormus. Dziś we Wrocławiu początek zgrupowania kadry Jana Urbana. Piłkarze będą trenować przed towarzyskimi meczami. Pierwszy z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Sukces ratowników w Laosie. Nurkowie dotarli do 5 osób uwięzionych od tygodnia w zalanej wodą jaskini. Dostarczyli odnalezionym jedzenie i wodę pitną. Była to ostatnia próba odszukania zaginionych.

0: my czasami w lustro z rana nie patrzymy. Dobrze, że nas w radiu nie widać. To jest plus tej pracy. To jest plus.
1: Powiem wam, że wiecie co, i właśnie dzięki temu możemy świętować takie dni jak dzisiaj, czyli dzień hamburgera na przykład. Po prostu idziesz, kupujesz, jesz i nie patrzysz później na siebie.
0: Tak, dzisiaj dzień hamburgera, więc my o polskim fast foodzie sobie rozmawiamy, bo dobre, bo polskie, co na szybko przygotować, to pytanie na dziś.
1: Bo rano zawsze jest z tym problem, prawda? Lecicie do pracy, no nie ma co, nie ma co. I tak się zastanawiacie, co ja na szybko zjem, a później cały dzień w robocie.
0: Jest kolejny telefon.
1: Proszę.
2: Najprostszy sposób to jest lunch, kiełbasę w jedną rękę, drugą bułka i idziecie dalej.
0: Proszę bardzo.
1: Kiełbacha z bułką.
0: To jest śniadanie mistrzów.
1: Oczywiście, że tak.
0: To jest śniadanie każdego ojca, znaczy jak przygotować do szkoły też. Po co tracić czas? Mama to w te pudełeczko. Krapeczka, rzutkieweczka, jogurcik, tu układa tak wszystko, zamyka. A ojciec, cała bułka, pół kiełbasy, zamyka pudełko.
1: I do szkoły.
0: No. Ile czasu zaoszczędzone?
1: A zobaczcie zresztą, Adam Małysz jadł bułkę z bananem, daleko latał, prawda? A jak wy będziecie gdzieś bułkę z kiełbasą, to ciążenie będzie wyższe i szybciej będziecie na ziemi. SK2.
0: Po co bujać w obłokach?
1: Oczywiście.
0: Dopiero czwartek jest przecież, prawda? 21 minut do 7 teraz. T-Love.

0: 11 minut zostało nam do 7.
1: A tymczasem 1/3 grupy i ich troje ostatnio miała duże problemy prawne. Michał Wiśniewski.
0: Tak, głośny wyrok sądowy w tej sprawie. Dzisiaj media się o tym rozpisują.
1: Pierwsza strona Super Ekspresu, proszę bardzo. Szlachał przed sądem nie idzie siedzieć. O co chodzi? Michał Wiśniewski był oskarżony o to, że wyłudził dość sporą sumkę tam za 3 miliony złotych ze skoku Wołomin w 2006 roku. No i teraz, po wielu latach batalii sądowych, okazuje się, że sędzia Michała Wiśniewskiego uniewinnił. Sąd jednak uznał, że pan Michał nie wyłudził pożyczki ze skoku Wołomin.
0: Czyli pan Michał dowiódł swojej niewinności przed sądem. Jedno jest pewne, teraz będzie musiał uważać na skoki.
1: Tak. Zalecamy nie skakać z radości po tym wyroku. O.
2: SK2.
1: Na wszelki wypadek.

0: pyk, cały biały.
1: Tak, weź mi nic nie mów, bo one przylatują do mnie na balkon, wiesz? I robią to samo, co z samochodami.
0: Radzimy mieszkańcom Torunia, w razie czego nie jeździcie dzisiaj na myjnie. O plagi gołębi w Toruniu, w newsach o 7:00. Bądźcie blisko.

0: reklama.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
0: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
12: W Stalowej Woli czeka nas przyjemny czwartek. Poranek zacznie się od lekkiego zachmurzenia, ale słońce szybko przejmie stery. Temperatura wzrośnie do 13 kresek, a wiatr północno-zachodni będzie delikatny, więc nie odczujemy chłodu. Ciśnienie stabilne, dlatego nie musimy się martwić o bóle głowy. Po południu termometry pokażą 19 stopni, a wieczorem temperatura spadnie do 16. Bez opadów, więc parasole można zostawić w domu. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
13: Jest 7 news SK2 Anna Łobocka. Śledczy badają, czy zatrzymani działali na zlecenie. Na razie dwie aresztowane osoby mają zarzuty w sprawie fałszywych alarmów. Dotyczy to wydarzeń w TV Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, za co mają odpowiedzieć podejrzani?
14: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
15: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
14: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek

0: zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
1: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Jutro flagowy projekt rządowej koalicji ma być głosowany w Sejmie, a przepisy w najbliższych dniach trafią do podpisu Karola Nawrockiego.
2: Jest to ustawa, która de facto

0: Wie o statusie osoby najbliższej. Jutro flagowy projekt rządowej koalicji ma być głosowany w Sejmie, a przepisy w najbliższych dniach trafią do podpisu Karola Nawrockiego.
1: Jest to ustawa, która de facto

0: u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznych. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki. Gołębie opanowały reprezentacyjną część miasta i mocno utrudniają życie.
1: Upaskudzone parapety, elewacje. Ja już nie wspominam o ławkach.
2: Problem jest, gołębie wchodzą do sklepów, kiedy są drzwi otwarte, a teraz jest lato, to tym bardziej.
0: Miasto apeluje więc do mieszkańców, by ptaków nie dokarmiać.
3: SK2 Sport.
0: Crystal Palace triumfatorem w lidze konferencji. Do osiągnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 z finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. Legia górą w koszykarskich derbach Warszawy. W pierwszym meczu półfinału zieloni kanonierzy wygrali z Dzikami 98-80. Selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach. Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak.
4: 3 po 7, dzisiaj o polskim fast foodzie, co na szybko polecacie?
5: W jedną rękę buła, w drugą rękę paruwa i śniadanie gotowe.
4: No,
5: na szybko.
6: Na szybko.
4: Na szybko. To cali my. Ty jesteś buła.
6: A ty paruwa.
4: Dzień dobry.

0: Łukasz się na nas wkurzył ostatnio.
1: Zduńczyk?
0: Tak.
1: No, że co?
0: No bo żeśmy mu reklamy zrobili listy gorącej polskiej dwudziestki i tak żeście zagłosowali, że chłopak mówi, że kiedy on to policzy wszystko.
1: A, gadałeś z nim?
0: Gadałem z nim.
1: Proszę bardzo. Jeszcze ma dzień i 11 godzin.
0: A wspominamy o tym dlatego, że za nami Dawid Podsiadło w kawałku Sezon. To jest siódmy numer naszej gorącej polskiej dwudziestki. Spadek zaliczył Dawid Podsiadło ostatnio. Tak więc wszystko w waszych rękach teraz, żeby się chłopak odbił trochę. Może nie od dna, ale od połowy listy na pewno.
1: Łukasz teraz do mnie napisał, chyba nas słucha, żeby mu kupić kalkulator z sinusem i kosinusem.
0: Zróbcie mu psikusa i
1: tak zagłosujcie, tyle tak. Klików niech będzie, żeby Łukasz do samej 18 jutro liczył.
0: No, kto na pierwszym, kto na drugim, kto na lista nasza gorąca polska dwudziestka. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie. SK2.

0: 19 minut po 7 w Radiu SK2 Dąbrowska. Za chwilę Lady Punk.
1: Jak chcecie poczuć dreszcze, to niebawem będzie się można wybrać do Gdyni, bo Gdynia wpadła na kolejny, jakże to wspaniały pomysł, zaledwie za 1 000 000 zł.
0: Ale proszę, wyczuwam pewną ironię.
1: No troszkę jest.
0: Dlaczego? Bardzo ciekawy pomysł. Gdynia chce zbudować kolej linową i nawet zamówiła już wizualizację projektu. Co prawda rzeczywiście 1 100 000 zł ma to wszystko kosztować.
1: Sam projekt 35 tysięcy.
0: No dobra, no ale nie chciałbyś się tak przejechać kolejką górską w Gdyni?
1: W Gdyni? No, z drugiej strony, może to i nie głupi pomysł, prawda? Skoro w górach mają morskie oko, to dlaczego nad morzem nie może być kolejki górskiej?
2: SK2.
0: Poza tym kolejka górska nad morzem to przecież morze możliwości. Można jeszcze zrobić schelu pod hale na przykład.
1: Tak, a ze stoczni i skocznie.
0: Ale czekaj, nie, schelu pod hele. Pod hele. Bardziej pasuje.
1: Pod hele to ty się nie wchodź.
0: Od podhala na pod hele. Kolejką górską.
1: Na twoim miejscu nie wracam do domu. Spod heli.

0: I wszyscy głośniej w tych samochodach. Szybkie uchylcie, niech słyszą. Tak się gra w Radiu SK2, że człowiek pozwoli sobie zrymować. 24 minuty po 7, trzeba tej energii nam, trzeba. Po to jesteśmy i będziemy się starać. Będziemy robić co możemy, czytamy różne rzeczy głupie.
1: Słuchajcie,

0: USA.
1: Przeczytaj ten nagłówek.
0: Nietypowy wypadek w USA. Kobietę postrzelił pies.
2: I od razu chcemy zaznaczyć, że chodzi o czworonoga.
0: Tak, nie o dwunożnego psa, tylko o czteronożnego.
2: Nie, psy chodzą na czterech nogach, tak. Czterech łapach.
0: Przeważnie,
2: nawet łapach.
0: Tak.
2: Scott Bluff w stanie Nebraska. Rzeczywiście, pies postrzelił kobietę ze strzelby. Tak podała lokalna stacja Knop News 2.
0: Jak to się stało? No, pies był w samochodzie, prawda, zaparkowanym pod sklepem i przechodził sobie z tylnej kanapy na przednie siedzenie.
2: A całkiem przypadkowo właścicielka miała nabitą strzelbę, no i pies przechodząc...
0: No nacisnął na spust.
2: Tak,
0: no,
2: od razu chcę powiedzieć, bo my się nie śmiejemy, bo doczytaliśmy, że kobieta wymagała hospitalizacji, owszem, ale jej obrażenia w ogóle nie zagrażały życiu. To draśnięcie po prostu.
0: Mnie to osobiście ta informacja bardzo zdziwiła, bo wychodzi na to, że to jest pierwszy pies, który nie umie bezpiecznie obchodzić się z gnatem, no. SK2

0: autopromocja.
1: Kiełbasa?
0: Krakowska.
1: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
4: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma

0: Plus.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
2: W Stalowej Woli poranek zapowiada się z lekkim zachmurzeniem, a termometry pokażą około 14 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie przewidujemy większych utrudnień. W ciągu dnia chmury będą się przemieszczać, ale słońce od czasu do czasu przebije się przez nie. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni, a wieczorem spadnie do 16. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza dobra. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wracamy do polskich hitów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
3: 7.30, News SK2 Anna Łobocka. W Radomiu chcą odwołać prezydenta i Radę Miasta. Ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność. Mordercza fala upałów w Hiszpanii w maju. Z tego powodu zmarło już co najmniej 36 osób. Wczoraj w niektórych miejscach termometry pokazały 39 stopni. Trudna sytuacja też jest we Francji, gdzie dzisiaj może być nawet 40. Litr oleju napędowego za niecałe 20 eurocentów. Taka niespodzianka czekała na kierowców na samoobsługowej stacji benzynowej koło Bolzano we Włoszech. Wielu z nich przyjechało z kanistrami, ustawiło się w długiej kolejce. Paliwo wykupiono do ostatniej kropli, a niska cena była zwyczajnym błędem.

0: Tylko ja.
1: I ja. I ja. I wy. No jest nas dwóch, a was jest dużo więcej. Bardzo się z tego powodu cieszymy. 23 minuty zostały do godziny 8.
2: Polski fast food to dzisiaj temat, motyw przewodni naszego poranka. Co na szybko, z rana tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i już, i do domu, i do pracy.
1: No bo powiedzmy sobie szczerze, że rano to kto ma czas, żeby przygotowywać jedzenie? No prawie nikt, nie?
2: Nie, no ktoś chyba ma. Słuchajcie.
3: Ja robię w domu kebaba polskiego na rożnie od kurczaka.
2: To naprawdę trzeba mieć dużo czasu. To jednak nie, to, no niby fast food to się nazywa, bo kebab, tak? Polskiego kebaba na rożnie od kurczaka, ale no jednak to trzeba przygotować wszystko, nie?
1: Ktoś tu chyba pracuje na home office.
2: Albo działalności jednoosobowej gospodarczej. SK2.
1: Jest wtedy sam sobie szefem, prawda?
2: Tak, sterem, żeglarzem i okrętem.
1: Zawsze się przed sobą wytłumaczy.
2: I rożnem do kurczaka. I rożnem, no tak.

0: Grabarze?
1: A górnicy mówiłem?
0: Nie.
1: Nie mówiłem górników?
0: Nie.
1: No to górnicy też. Kto jeszcze?
0: No grabarze.
1: A, grabarze. Tak. Grabarze też?
0: Nie wiem.
1: Mówię o protestach.
0: A, nie, to nie. Oni zakopują topór wojenny zawsze, to nie. Oni nie protestują.
1: Ale to jeszcze do tego trzeba dorzucić naukowców. Naukowców. Nie słyszałeś o proteście naukowców?
0: Oczywiście, że słyszałem. Przeszedł ostatnio. Protestowali, wyszli na ulicę z tymi transparentami i wszyscy mieli na tych transparentach hasło 3% dla nauki, 100% dla Polski.
1: 3% dla nauki, 100%... A, bo oni chcą więcej PKB, tak?
0: Tak. A teraz jest 1,06, a oni się domagają 3% PKB, żeby na naukę szło więcej pieniążków, bo wtedy w kraju będzie lepiej.
1: Czyli jak rząd da dużo, to dostanie porządną naukę.
0: Tak, tak. A jak da mało, to przy wyborach może dostać nauczkę. SK2. Małą.
1: Dżemik z rana, jak śmietana, nie?
0: Z chlebkiem. O! Przecież to jest dobry fast food.
1: 10 do 8.

0: 5 minut zostało nam do godziny 8. To plan awaryjny od pani Landberry. Czy wy macie jakiś plan B?
1: Planem B to może być na przykład gra w Państwo Miasta. Zresztą planem A również może być ta gra w
0: Zarówno
1: Państwo
0: plan
1: Miasta.
0: A, jak i plan B jest dobry. O prezent marzeń zagramy po godzinie 8. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo lub Messenger. Tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To jaki macie plan na czwartek? Prosimy.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65

0: 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Automix. Dealer marki KGM by Sangyong.
6: Dziś w Stalowej Woli przed południe zapowiada się umiarkowanie ciepłe z temperaturą około 15 kresek. Możliwe są przelotne opady, ale nie będą one zbyt uciążliwe. Wiatr będzie delikatny, co sprawi, że spacer po mieście będzie przyjemny. Po południu niebo zasnują chmury, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Jutro spodziewamy się chmur, ale słońce też się pokaże, utrzymując temperaturę na poziomie 19 kresek. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
7: Jest 8 Newsy SK2 na Łobocka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach udało się ugasić. Więcej wie nasz wielkopolski reporter Paweł Adamczewski.
8: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Ogień objął halę o powierzchni około 5000 m2. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 250 strażaków z całego regionu. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wydychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
7: Sprawę trzeba wyjaśnić. Prezydent zabiera głos po serii fałszywych alarmów. Ostatnio służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku po fałszywym zawiadomieniu o pożarze i zagrożeniu życia.
9: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać.
7: W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Zatrzymano 3 osoby, 2 z nich usłyszały zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
7: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski. Koncerty, wystawy, spotkania i imprezy plenerowe. Dzisiaj ruszają Dni Zakopanego. W ramach imprezy będą atrakcje z okazji Dnia Dziecka, mówi Joanna Staszak z Urzędu Miasta.
11: Będzie można zbudować sobie własnymi małymi rękami miniaturę góralskiego domu. Skenarem będzie można zaprojektować gorset góralski.
7: Dni Zakopanego potrwają do 9 czerwca.
1: SK2 Sport.
7: Dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu w drugiej rundzie French Open. Maja Chwalińska zagra z Elis Mertens. To około 13:00. Nieco wcześniej powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francisem Tiafo. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na tamtejszym stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią.

0: 3 minuty po 8, to my, ja i on i ja.
1: Jest afera.
0: Znowu?
1: Jest afera, bo na koncertach Taco w Warszawie namawiano do picia wody, ale sprzedawano ją po 14 zł za pół litra. Wyobrażasz to sobie?
0: No to jeszcze trochę i prawie by było to tak jak pół litra. No.
1: Żeby napić się wody na koncercie Taco, to trzeba mieć kasę jak lodu, wychodzi na to.

0: Technologia robi wszystko, żeby było nam lżej. Sarsa o tym śpiewa, żeby tutaj trochę lżej jej było, więc może troszkę o tym teraz. 10 po 8 w Radiu SK2. Chiński startup.
1: Tak, jeden z chińskich startupów zaprezentował translator, to się nazywa, czyli po polsku tłumacz po prostu. Tłumacz dla zwierząt, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do interpretacji odgłosów kotów i psów. Uwaga, deklarują 95% skuteczności, czyli jak pies wam szczeknie...
0: A kot zamiałczy?
1: A kot zamiałczy, to w 95% ten tłumacz przetłumaczy to dobrze i będziecie wiedzieli, o co temu kotu czy psu chodzi.
0: Petty chat to się ma nazywać i fajnie, fajnie, ale niech wymyślą coś takiego dla niemowląt. To by było prawdziwe wyzwanie, bo na przykład tak, mam pełnego pampersa...
1: Boli mnie brzuszek...
0: No. Rosną mi zęby.
1: Weź mnie stąd, wyciągnij.
0: Ale ja nie chcę do ciebie. Ja chcę do mamy.

0: 8:17. Na co to jest czas?
1: Na państwa miasta?
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta? Państwa miasta w Radiu SK2.
0: I rzecz jasna, to było pytanie retoryczne, bo wszyscy wiedzą doskonale, że o tej porze jest nasza kultowa zabawa i tłumnie się zgłaszają. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Oczywiście zawsze dwoje uczestników może tylko być. Dzisiaj do szczęśliwców należy Paweł i Ola. Dzień dobry.
4: Dzień dobry,
5: witamy.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem w prawo lub w lewo, w ten sposób losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Paweł zacznie dzisiaj.
1: Paweł, kręcimy w dobrze. Prawo czy w lewo?
5: A tak, z backhandu w prawo.
1: W backhandu, dobra. Proszę bardzo.
5: Dzięki.
1: Backhand. O, proszę, nie ma. Ktoś mi podziękował, że kręcę w końcu.
0: Joker. Możesz wybrać sobie literę.

0: Era.
1: No to jak Paweł może.
0: P, dobrze, P. 20 sekund, P, uwaga.
2: Proszę bardzo, państwo.
1: Polska.
2: Miasto.
1: Poznań.
2: Znana postać.
1: Kurczę, Piątkowski.
2: Roślina.
1: Pietruszka.
2: Kolor.
1: Pomarańczowy.
2: Zawód.
1: Piosenkarz.
2: Samochód.
1: Polonez.
3: No jeszcze przed. Ten polonez się zaliczył, tak?
2: Tak, jeszcze przed.
3: Czyli niby 7. Ale, a Piątkowski, jaki Piątkowski?
2: Ja chyba wiem.
3: Ale
2: ja
3: poczekaj.
2: No jeżeli powiesz, jaki Piątkowski.
3: Śmigaj, jaki Piątkowski, Paweł, szybko. 3.
1: Andrzej Piątkowski.
3: 1. Andrzej. Bo Piątkowskich kilku jest sławnych, no ale...
1: No, mój szef jest sławny w mojej firmie.
2: Dobra, a powiedz mi teraz tak, kim jest Andrzej Piątkowski dla ogółu? Bo ja, no, powiedz.
1: Nie wiem, strzelałem.
3: Strzelałeś, no to...
2: Jakbyś powiedział Kamil Piątkowski.
3: To piłkarz, nie?
2: No tak, no. Kamila Piątkowskiego...
3: Ja też miałem na myśli piłkarza, no ale tu trzeba, jak ktoś jest nie Lewandowskim albo nie Wałęsą, no to trzeba
2: doprecyzować. Jakbyś powiedział Andrzej Piątkowski, polski szermierz,
3: no.
2: On też był znany, ale że powiedziałeś swój szef, no nie.
1: Dobrze.
3: Znanej postaci ci nie możemy zaliczyć. No każdej w takim razie kolejnej odpowiedzi. Tak, więc dwa punkty będą dla ciebie, Pawełku. Zobaczymy, jak poradzi sobie Jola. Jola, w prawo, w lewo?
4: A poproszę w lewo.
2: No proszę bardzo.
3: I masz dwa punkty do przebicia.
4: Mhm.
3: Miejmy nadzieję, że to siądzie. Litera J. J jak ja.
2: Albo ja.
3: Albo ja.
2: Albo ja.
3: 20 sekund, uwaga państwo.
4: Japonia.
3: Miasto.
4: Jasło.
3: Tytuł filmu.
4: Zacięłaś się.
3: Karetka.
4: Yeti.
3: Karetka cię rozproszyła, która tam jechała chyba w tle, słuchać było. No dobrze.
2: A jak rozpętałem II wojnę światową?
3: A jak wytresować smoka?
2: No.
4: No tak.
3: No. Dobrze, no to dotarliśmy do tej.
2: Ale posłuchajcie, no.
3: Do gryweczki.
2: Sytuacja nietypowa.
3: 2-2.
2: 2-2. Paweł wraca do gry.
3: Wracasz do gry, Pawełku. Nic się nie stało.
5: Fajnie. Nic się nie stało. Pawełku, nic się nie stało.
3: Dobra, słuchajcie, dogrywka polega na tym, że już zakręcę kołem i wylosuję literę. I litera to jest M. M jak mama. M jak mama. Tak. I zasady są takie. Już znacie literę. Jarząbek zaraz powie kategorię i kto chce udzielić pierwszej odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. Odpowie dobrze, ma prezent marzeń, odpowie źle, albo nie udzieli odpowiedzi w 3 sekundy. Prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
3: Dobrze, to litera M jak mama.
2: M jak mama, a poproszę o odpowiedź w kategorii we młynie.
1: Paweł.
2: Mąka.
3: Imieniem się zgłaszamy.
2: A nie mąką.
3: No.
2: Z tego chleba mąki nie będzie w takim razie.
3: Dla Pawła będzie.
2: Dla Pawła bułeczki i nie tylko. W takim razie Paweł,
3: do ciebie.
2: I frykasy,
3: ananasy w prezencie marzeń.
2: Prezent marzeń leci do Pawła dzisiaj.
1: Dzięki.
3: Proszę, dla Jori nagroda pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
6: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No w końcu się zgadza, bo czwartek dzisiaj, 25 po 8, taki nagłówek z internetu. Otwock uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany, a nie był.
1: A proszę bardzo, niektórzy nie umieją pić, a tu się okazuje, że są i tacy, którzy nie umieją nie pić.

0: mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: do Media Markt.
1: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25.

0: Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
10: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie lekkie zachmurzenie, ale nie ma co się martwić, bo temperatura sięgnie 17 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie przewidujemy żadnych niespodzianek w pogodzie. Jakość powietrza pozostanie dobra, a ciśnienie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od SK2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
11: 8.30, news SK2 na Łobocka. 4 lata więzienia za wyłudzanie odszkodowań komunikacyjnych. To wyrok olsztyńskiego sądu dla pary, która w całym kraju sprowokowała ponad 100 kolizji drogowych. Dostali za to ponad 1 300 000 zł odszkodowań z polis OC Aut, z którym się zderzali. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. W poniedziałek w miejscowości Garbatka ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Kierowca tira zginął, 17 pasażerów pociągu zostało rannych. Demokraci chcą uniemożliwić prezydentowi Trumpowi budowę łuku triumfalnego. 76-metrowa budowla ma mieć na szczycie złotą statuę wolności, której strzec będą 4 złote lwy. Z badania wynika, że ponad połowa Amerykanów jest przeciwna wzniesieniu tego monumentu.

0: tak. No tam nie. To my powiemy tak. Pora na kącik odkurzający.
1: Tak co? Było.
0: Tak było, właśnie. No to było trzeba dołożyć do tego. Cofamy się, oczywiście, że wstecz. Przecież nie do przodu. Słuchaj,
1: no żyjemy w XXI wieku, prawda? No. Może ktoś potrafi się cofać do przodu.
0: Może.
1: Dajcie
0: tego
1: nam
0: nie
1: znać.
0: Wiemy. 2002 rok dzisiaj na tapet bierzemy. I oczywiście 28 dzień maja, bo bierzemy newsy z tego dnia, który mamy dziś, ale nie z tego roku. Mam czytać ja czy ty?
1: No, ty przeczytaj.
0: Fivernova. A? Mówi ci to coś?
1: Oczywiście, że tak. No, ja pamiętam, jestem tak stary, że pamiętam.
0: Oficjalna piłka tegorocznych mistrzostw świata. I nie będą...
1: Będą grać, tak, te drużyny, grały w tym, gdzie one tam grały, w tym, Japonia i Korea.
0: Korea, Japonia, 64 spotkania, turnieju w

0: finałowego, wszędzie była ta piłka Fivernova.
1: I ona została zaprezentowana 28 maja 2002 roku właśnie. Fivernova.
0: Fivernova, patrzcie, wtedy została ta piłka zaprezentowana. No.
1: Tak. Fivernova niby, prawda, a nasi grali nią po staremu.
0: Nasi.
1: Tak.
0: Nasi, Polacy.
1: Pamiętacie?
0: No, ja pamiętam. Mecz otwarcia.
1: O wszystko.
0: I o honor.
1: No.

0: No, dobre tempo utworu, bo teraz będzie o Ferrari.
1: Co oni zrobili?
0: Akcje im przez to pospadały. Ludzie mówią, że się nie podoba i no coś nie w tę stronę idzie, co powinno.
2: Mówisz Ferrari, prawda, to każdy wie, o co chodzi.
3: Myślisz?
2: Właśnie. A tu się okazuje, że Ferrari zaprezentowało swój nowy, pierwszy w pełni elektryczny model Luce.
0: Jak go odpalasz, to jest tak. Czyli nie ma nic. Jest cichutko, bo tam nie ma żadnego ryku silnika, to wszystko jest elektryczne. Jak już wspomniałem, akcje spadły, ludziom się nie podoba to, że to wszystko jest elektryczne, ale ja chciałem o osiągach, które powiedzieć.
2: No właśnie, ogólnie on ma 1050 koni mechanicznych.
0: No dużo. Przyspiesza do setki w około 2,5 sekundy, kosztować ma 640 tysięcy dolarów, a według mnie rozładowuje się szybciej niż dobija do setki.
2: No i posłuchajcie, no i władze Ferrari ratowały sytuację, zaprosiły papieża nawet, żeby poszedł do tego Ferrari.
0: I ocieplił wizerunek.
2: Tego. Przejechał się tym samochodem, ale na fanach marki nie zrobiło to żadnego wrażenia. Dla nich takie brzydactwo, nawet z papieżem w środku, to profanacja. SK2.
0: A jaki kolor tych elektrycznych Ferrari?
2: A to różne, taki miętowy, jakiś niebieski, jakiś taki tego.
0: Prawdziwe Ferrari jest czerwone.
2: Tak jest. A co prawdziwe, co pasuje do prawdziwego czerwonego Ferrari?
0: Czerwone Ferrari! No właśnie!

0: Czujecie ten lans, jak Ferrari jest uchylona szybka i te bratanki sobie tam lecą i SK2?
1: Ja, wy macie na sobie jeszcze czerwone korale, no, to już no, w ogóle. No.
0: Jaki lans.
1: Na co to było komu tamto?
0: 5 minut no. Do 9. Dzisiaj o polskim fast foodzie dużo rozmawialiśmy, czyli jak szybko, sprawnie zrobić śniadanko, tak żeby za dużo czasu nam to nie zajęło, tak, czyli wiecie, typowy polski fast food.
1: Tak, wychodzicie z domu, prawda, nie wiecie co wrzucić sobie do plecaka, czy tam do torby i wpatrzycie do lodówki, no i co?
0: Jest jeszcze jedna propozycja.
2: No, mój pierwszy fast food, jaki pamiętam, że jadłem, to miałem, nie wiem, tam chyba 6-7 lat, to chleb polany wodą i posypany cukrem.
0: No, ja jeszcze sypałem wegetę na takie coś.
1: Naprawdę?
0: Cukier i wegeta, no, to też tak jadłem, nie, no, jak byłem dzieckiem.
1: U mnie wersja pro wyglądała trochę inaczej, bo u mnie był chleb polany wodą z cukrem i ze śmietaną i to były gofry mojego dzieciństwa.
0: Nowobogacki jesteś, wiesz?

0: w sklepach MediaMarkt.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu.

0: na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy

dynamiczny, komfortowy, stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy

0: Reklamie.
1: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
2: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemny czwartek. Przedpołudnie przyniesie nam sporo słońca, a temperatura sięgnie 17 kresek. Niebo będzie niemal bezchmurne, więc parasole możemy zostawić w domu. Wiatr będzie ledwie odczuwalny, co sprawi, że spacer po mieście będzie jeszcze przyjemniejszy. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni, dlatego warto zaplanować coś na świeżym powietrzu. Jakość powietrza pozostanie dobra, co sprzyja aktywności na zewnątrz. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
3: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto. W Sejmie dzisiaj drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązanie.
4: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
5: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa. Atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje.
6: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom? W jaki sposób związek nieformalny, który zostanie w tym kraju zalegalizowany, zagraża mojej rodzinie, mojemu 27-letniemu małżeństwu i dwójce dzieci? Nie zagraża.
3: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Jutro projekt ma zostać przyjęty przez Sejm. Sąd nie miał wątpliwości. Zbrodnia była zaplanowana, a ofiara przypadkowa. Mateusz H. został prawomocnie skazany na dożywocie za brutalne zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii. Na wniosek prokuratury mężczyzna trafi do zakładu psychiatrycznego.
7: Wyrok jest słuszny. Środki zabezpieczające, które sąd dzisiaj orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary, czyli najwcześniej po 40 latach. Co pół roku biegli psychiatrzy sporządzają opinię i sąd orzeka albo o zwolnieniu, albo o dalszym pobycie.
3: Mówiła Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Przypomnę, do zbrodni doszło 3 lata temu. Mateusz H. spotkał Wiktorię w autobusie, zaprosił ją do domu, gdzie rzucając monetę zdecydował o jej życiu. Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu PUE-ZUS i e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia. Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, błąd został już naprawiony i nie ma dowodów, że był wykorzystywany przez cyberprzestępców.
8: SK2 News, Stalowa Wola.
9: Emanuela Kwaśniak. Polacy coraz sprawniej rozliczają się z fiskusem. Ministerstwo Finansów podało, że przez usługę Twój e-PIT złożono w tym roku aż 14 800 000 deklaracji, o 500 000 więcej niż rok wcześniej. Na Podkarpaciu złożono ponad 1 100 000 deklaracji, a aż 95% podatników wybrało formę elektroniczną. Dobra wiadomość dla rodzin opiekujących się bliskimi z niepełnosprawnościami. Stalowa Wola prawdopodobnie już 1 lipca otworzy nowe centrum opiekuńczo-mieszkalne.
10: Minęła 9, dziś w kalendarzu Dzień Hamburgera, więc życzę, żeby Wam się też dzisiaj tak ładnie wszystko poskładało. A u nas najlepsza mieszanka 10 polskich hitów, jeden po drugim, bez reklam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Romantyczna propozycja od zespołu Blue Cafe. Czas nie będzie czekał. Tak wam gramy w Radiu SK A2. No właśnie, z duchem czasu idzie też Politechnika Wrocławska, bo słuchajcie, otwiera pierwszy w Polsce kierunek studiów inżynierii uzdrowiskowej i sanatoryjnej. Studenci nauczą się na przykład, proszę bardzo, zarządzania termami, nowoczesnymi basenami. Będą też zgłębiać ekologiczne wykorzystanie wód termalnych. No brzmi to bardzo dobrze i na pewno bardzo, ale to bardzo potrzebnie. No i sami studenci pewnie też będą bardzo zadowoleni, bo od nowego roku akademickiego leżenie w jacuzzi i testowanie bąbelków staje się takim pełnoprawnym projektem naukowym.

0: Takie polskie klasyki gramy wam w Radio SK2. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To Martyna Jakubowska. A jeśli wy czujecie, że słuchanie tych starszych polskich kawałków pozwala się wam przenieść do tego momentu w historii polskiej muzyki, w którym one powstawały, to idealnie, bo po godzinie 10 mam dla was kolejny wehikuł czasu. Podpowiem, zajrzymy do Lublina, choć sam zespół pochodzi z krakowskiej Bohemy. Już więcej nic nie zdradza.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.

0: 2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Wak-

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: No to chyba dobry moment, żeby uchylić rąbka tajemnicy. Stara dusza, tak nazywa się piosenka, którą Vixen zaśpiewa na koncercie premier na festiwalu w Opolu. Bardzo miło będzie go zobaczyć w akcji. No i też mogę zdradzić, że Radio SK2 na tenże festiwal też szykuje coś wyjątkowego. Szczegóły już niebawem. Nie rozumieją, gramy wam tuż przed godziną 11:00. Przed nami news.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena

69 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena.

0: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
2: MediaMarkt.
1: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Auto RUT Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
9: Dziś w Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Niebo będzie niemal bezchmurne, a termometry pokażą około 18 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co sprzyja dobremu samopoczuciu. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni, a jutro możemy spodziewać się podobnej aury z maksymalnie 19 stopniami. Tyle od nas, a już wkrótce Wesce 2 w Stalowej Woli wiadomości.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
10: Jest 10. Newseska 2. Anna Łobocka. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta po tym, jak wczoraj premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Pojawiły się głosy o braku konsultacji z Karolem Nawrockim. Traktat, by zaczął obowiązywać, musi być podpisany przez prezydenta.
11: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
10: Chciałbym, żeby chociaż raz kancelaria ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza, odpowiada szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
10: Kosiniak-Kamysz dodał, że, tu cytat, był już ktoś, kto wprowadził prezydenta na minę i nie podpisał on ustawy w sprawie sejf. Mieszkańcy Bieszczad w obronie szpitala w Lesku dziś przed Sejmem będą zabiegać o uratowanie placówki, której grozi bankructwo. Likwidacja szpitala albo nawet SOR-u w Lesku byłaby dla regionu katastrofą, mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn.
13: Generalnie kto chciałby wracać do regionu czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
10: Protestujący chcą przekazać premierowi skrzynię z prawie 6 000 podpisów pod apelem o zajęcie się sytuacją szpitala. Przełom maja i czerwca to intensywny czas dla pszczelarzy. Wielu z nich właśnie teraz rozpoczyna swoje miodobrania. Wśród nich Rafał Goworek.
14: No to są te pierwsze miody wiosenne. Pochodzą z takich roślin jak zwierzby, sklonów, też rzepak, ale najwięcej miodu tego wiosenka.

0: rozsądnego, to pochodzi z drzew owocowych.
1: W Polsce jest ponad 100 tysięcy pszczelarzy.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Na początek info dla kierowców. Dziś na tarnobrzeskiej Wisłostradzie trwają prace remontowe. Zwężone pasy ruchu na odcinku od Nagnajowa w kierunku centrum. Utrudnienia potrwają do godziny 15. W psiej przystani w Stalowej Woli czekają psy, które marzą o nowym domu. Są wśród nich zwierzaki w różnym wieku i o różnych charakterach. Każdy znajdzie tu swojego przyszłego przyjaciela. Warto zajrzeć na stronę przytuliska, a jeszcze lepiej przyjść na spacer i poznać czworonoga osobiście.
4: Słuchałam o tym miodzie w newsach u Ani i aż mi się zachciało takiej chałki z miodem i masłem. To jest dopiero danie warte każdej gwiazdki Michelin. W Radiu SK2 gramy same gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Będzie Bledka, Jugopolis i Maciej Maleńczuk, Kasia Grodzka. Dzień dobry, smacznego drugiego śniadania, tak na wszelki wypadek.
5: No to gramy.

Już jutro na Olsztyńskiej Kortowiadzie, a dziś w Radiu SK 2 zespół Warius Manx i piosenka księżycowa. Gramy wam najlepsze polskie hity. Jeśli myśleliście, że Formuła 1 nie jest w modzie, to już wyprowadzam was z tego błędu. Moda pojawi się na torze wyścigowym, bo od przyszłego roku słynny włoski dom mody Gucci będzie sponsorował jedną z ekip. Umowa warta jest 60 milionów dolarów i to rocznie. Oczywiście Gucci wystroi też swoich kierowców w odpowiednie kombinezony. Ja nie wiem, czy te miliony sprawią, że ich bolidy będą najszybsze na torze. Za to najmodniejsze to już na pewno. SK

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu ustawiamy na rok 81. Wtedy to krakowska bohema, czyli zespół Manam, pojawił się w studiu Polskiego Radia Lublin, żeby nagrać swój debiutancki album zatytułowany po prostu Manam. Jak to w tych czasach bywało, płyta miała dwie strony, a na stronie B, na samym końcu, jako wielki finał, znalazły się one. Szare miraże.

0: Bracia bardzo dzielnie utrzymują się w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Młodość od Jeremiego i Artura Sikorskich zajmują miejsce 16. Jeśli dobrze wam się słucha tej rodzinnej twórczości, to wejdźcie na sk2.pl i zostawcie im plusika. A kolejne rozdanie gorącej polskiej dwudziestki już jutro po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
9: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
10: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Kaufland jest fresh.
12: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: To słyszę tutaj w tle głos łudząco podobny do głosu Edyty Bartosiewicz. Ten dobrze słyszy. Pani Edyta wspomogła wokalnie zespół w tymże kawałku i to się dobrze składa, bo jej głos z Jedwabiem ma sporo wspólnego. Róże Europy i Jedwab gramy wam w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity, a przed nami newsy o 11.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Suki do MediaMarkt.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny,

0: komfortowy, stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
3: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie dominować będzie słońce, choć czasem mogą pojawić się chmury. Temperatura osiągnie 19 kresek, więc warto pomyśleć o lżejszym ubraniu. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla alergików. Po południu temperatura spadnie do 18 stopni, ale nadal będzie ciepło. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
4: Jest 11. Newsy SK2, Anna Łobocka, a na początek tragiczne informacje z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do dramatycznego wypadku doszło rano w centrum miasta, mówi Monika Jakubowska z płockiej policji.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
4: Dziewczynka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala. Niestety jej życia nie udało się uratować. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o prawomocną decyzję sądu dotyczącą aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Stołeczny Sąd Okręgowy miał się tym zająć we wrześniu, ale już wiadomo, że zrobi to w lipcu. Szczegóły zna nasz reporter Michał Rawa.
6: Dzień dobry. Jak czytamy w komunikacie Sądu Okręgowego w Warszawie, ta decyzja wynika ze zmiany terminów urlopów składu orzekającego w tej sprawie. To będzie posiedzenie, na którym sędziowie postanowią, czy decyzja o aresztowaniu Ziobry jest prawomocna. Wyrok w tej sprawie zapadł już 5 lutego, ale zaskarżyli go obrońcy Zbigniewa Ziobry. To i tak oznacza, że prawomocna decyzja zapadnie prawie 5 miesięcy później. W tym czasie Ziobro zdążył wyjechać z Węgier do USA. W TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli dokumenty, na podstawie których poseł PiS-u wyjechał za ocean, były bezprawne, to wystąpi z wnioskiem do amerykańskiego urzędu do spraw imigracji.
4: To będzie 8 polski pojedynek singlowy w historii tenisowych wielkich szlemów. Jutro Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie French Open. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy szykują się duże emocje?
7: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
4: A mecz obu Polek, przypomnę, już jutro.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Zaglądamy na plac budowy stacji kolejowej w Tarnobrzegu. Widać już gotowe fragmenty nowego peronu i świeżo ułożone tory. To dobry znak dla mieszkańców czekających na powrót pociągów. Więcej o tym Tomasz Widak.
9: Na przełomie czerwca i lipca zaplanowane są przejazdy techniczne, a około 20-21 lipca mają wrócić pierwsze połączenia w kierunku Rzeszowa. Na razie uruchomione zostaną dwa tory i peron pierwszy. Drugi peron i przejście podziemne powstaną w kolejnym etapie już przy kursujących pociągach.
8: Inwestycja ma się zakończyć w drugim kwartale 2028 roku.
10: 11:02 na zegarach. No lubimy takie mecze jak ten przed nami na French Open. Świątek kontra Linet. No bo zawsze wygrywa Polska. Kciuki trzymamy oczywiście za obie tenisistki. Tutaj Radio SK2. Gramy wam po polsku. Sylwia Grzeszczak muzycznie na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.

I tak przez kawałek czwartku. Poprowadziła nas Kasia Kowalska. Prowadź mnie w Radiu SK2, to za nami. A co nowego wymyślili Amerykanie? Stwierdzili, że nie ma co zwlekać i bardzo powoli trzeba zacząć organizować wysłanie swoich żołnierzy na Księżyc. Ta jednostka ma nawet swoją nazwę. To są Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych. Brzmi bardzo dumnie. A śpieszno im dlatego, bo Chiny również walczą o swoje miejsce na Księżycu. Amerykanie ostrzegają, że może to doprowadzić do, i tutaj zacytuję, bo to brzmi naprawdę groźnie, nieuchronnej militaryzacji naszego satelity. No tego to się nie spodziewałam, że jeszcze za swojego życia zobaczę Gwiezdne Wojny na żywo.

0: To jest Radio i Wódka Suflera w Radiu SK2. No właśnie, radio to przede wszystkim muzyka, ale radio to też fajni goście ze świata muzycznego. Dziś po 18 na przykład do naszego studia zajrzy Michał Szpak, który wydał właśnie nowy singiel. Nazywa się on Maj, a który już dziś usłyszycie premierowo w Radiu SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego.

Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego.

0: się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: co noc i Oskar Cyms, tu Radio SK2, tak wam gramy tuż przed południem, a po godzinie 12 napięty grafik mamy, bo i 10 najlepszych polskich hitów i wkrętka Kamila Nosela nas czeka. Będzie też kolejny wehikuł czasu. Sporo tego, ale damy radę. Za chwilę też najnowsze informacje.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
11: W Stalowej Woli zapowiada się przyjemne popołudnie. Na niebie niewiele chmur, a termometry pokażą około 18 kresek. Wiatr słaby z północnego zachodu nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Wieczorem temperatura spadnie do 16 stopni, a jutro możemy spodziewać się podobnej aury z maksymalnie 19 stopniami. Sobota również bez większych zmian, z temperaturą sięgającą 21 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
12: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek na hulajnogach elektrycznych w Kutnie w Łódzkiem. Nie żyje 52-latek po zderzeniu dwóch takich pojazdów na drodze rowerowej na zielonej osi miasta.
13: 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zderzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
12: Relacjonuje Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Poszkodowani żołnierze USA, jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazdem jechało 8 wojskowych.
14: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności. Wjechał na pobocze i pojazd przerzucił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiło do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
12: Mówi Tomasz Zygmunt z oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie. Przyczyny tego wypadku badają służby. Nie ma zagrożenia środowiskowego, potwierdza Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska. Rzeka Warta nie jest skażona. Podczas gaszenia pożaru ocynkowni w Obornikach skażona woda trafiła do systemu kanalizacji deszczowej.
15: Ratownicy, widząc to zagrożenie, zablokowali wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Warty i w ten sposób nic nie dostało się do Warty i nie doszło do skażenia wód.
12: Mówi nam Mirosław Żółtański z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Woda zanieczyszczona kwasami zostanie wypompowana przez służbę.
16: SK2 News. Stalowa Wola.
17: Emanuela Kwaśniak. Podkarpaccy terytorialsi zapraszają na wakacje z WOT. To 16-dniowe szkolenie podstawowe, które rusza już 27 czerwca. Kolejne 14 sierpnia.
18: Szkolenie to niczym nie różni się od tych, które są organizowane w przeciągu całego roku.
17: Mówi Magdalena Maz, rzecznik prasowy podkarpackich terytorialsów. Zapisy prowadzone są w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Nisku. Trwa rekrutacja do żłobka miejskiego w Nisku. Wnioski mogą składać rodzice dzieci do lat 3.
0: Mamy południe, najlepszą polską muzykę gramy wam w Radio SK2. Potem nas poznacie w eterze, w tej godzinie. Mam dla was i klasyk od Beaty, będzie też Dawid Podsiadło ze swoim sezonem. A na początek pani Sarsa, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Piękne i trochę zadymione lata 90. Zespół Demono w Radiu SK 2. Znów jesteś ze mną, za nami, a z nim zawsze jest dobry humor. Nosel wkręca przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
2: Tak, zgadza się.
3: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
2: Tak, tak, tak.
3: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
2: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
3: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
2: Dokładnie tak.
3: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
2: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, że obrys szczęki to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
3: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje.
2: Proszę.
3: Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
2: Jasne, już robię.
3: Dobrze.
2: Momentik, tylko wezmę.
3: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier.
2: Tak.
3: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje. Czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
2: Mhm, już momencik, już wkładam zęby.
3: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
2: Da.
3: Długopis pani ma?
2: Tak.
3: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
2: Mhm, okej, okay. Górę już mam.
3: I jak wyszło?
2: No, w miarę.
3: Od dobrze. Którego zęba się zaczęło pani?
2: Od lewej. Zaraz to mi powiem dokładnie.
3: Zazwyczaj od piątki można by było.
2: Piątka, tak. Od piątki.
3: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
2: Od dołu deski, tak?
3: Tak.
2: Aha.
3: I co widać?
2: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
3: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do akt jeszcze przed wizytą.
2: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie znajdę.
3: To powie to pani Weronika.
4: Cześć, Dyszka, zostałeś wkręcona.
2: Ja cię kręcę. Serka, zabiję cię.
1: Nosel wkręca.

kule czasu nie mogło zabraknąć. Myślę, że takie solidne podium najlepszych polskich hitów o miłości. No właśnie, technicznie piosenka nosi tytuł Czekasz na tę jedną chwilę, ale i tak wszyscy wiedzą, że chodzi o wielką miłość Seweryna Krajewskiego.

0: To Marisa, takie polskie hity usłyszycie tylko w Radiu SK2. Tutaj dość oryginalnie, bo wszyscy śpiewają o miłości, a Marisa właśnie w drugą stronę, czyli odkochaj. Jeśli wy wielką miłością darzycie konkretne piosenki z naszej playlisty, to możecie na nie zagłosować w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. Zrobicie to na sk2.pl, a co się działo w poprzednim notowaniu, o tym już teraz Łukasz Duńczyk.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca Polska Dwudziestka Radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca Polska Dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18:00.
2: Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: na poprawę humoru i też jako takie przypomnienie, że wystarczy, że dla tej swojej bliskiej osoby no po prostu będziemy. Taka to prosta recepta od zespołu Manam. Po prostu bądź, gramy wam na finał godziny 12 na antenie Radia SK2, przed nami newsy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nic

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestune.
13: Czwartkowe popołudnie w Stalowej Woli przyniesie nam przeważnie zachmurzone niebo, ale słońce czasem się przebije. Temperatura osiągnie przyjemne 18 kresek, więc nie zapomnijcie o lekkiej kurtce. Wiatr będzie słaby, ale da się go odczuć, dlatego warto mieć coś na głowę. Wieczorem temperatura wzrośnie do 19 stopni, co oznacza, że wieczorne wyjścia będą całkiem komfortowe. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie musimy się martwić. Jeśli prognozy się zmienią, poinformujemy Was za godzinę.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestune.
14: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisane. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Umowy podpisano w obecności m.in. premiera i szefa MON-u w dowództwie w Legionowie. A za chwilę będzie tak z kolejnymi dokumentami, zaznacza Donald Tusk i zapowiada w najbliższych kilkudziesięciu godzinach kolejne kontrakty dotyczące amunicji czy dronów.
15: Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze? Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
14: Rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polska ma pozyskać ponad 180 miliardów złotych na obronność. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie udało się uratować starszego mężczyzny, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Na miejscu są spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Okoliczności zdarzenia bada policja i prokurator. Czekają na premiera i apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem demonstrują pracownicy szpitala w Lesku, a także społecznicy i mieszkańcy Bieszczad. Jak podkreślają demonstrujący, likwidacja lub bezterminowe zawieszenie grozi całemu szpitalowi.
16: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, które zostały zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
17: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To rzeczywiście jest realne?
18: Tak, jest to realne.
19: Tak, jest realne.
20: Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
17: Są też problemy z płacami?
21: Obecnie dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
14: Mówili demonstrujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie. Teraz to około 170 milionów złotych. W piątek na stacjach kolejne spadki cen paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 16 groszy. O 15 groszy taniej niż dziś. Olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 37 groszy. To z kolei spadek o 20 groszy na litrze.
0: SK2 News. Stalowa Wola.
22: Emanuela Kwaśniak. W powiecie stalowowolskim przybywa ofert pracy. W kwietniu Urząd Pracy dysponował 102 wolnymi miejscami. To pięciokrotnie więcej niż w styczniu, gdy było ich zaledwie 21. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie ostrzega. Uważajcie na osoby podszywające się pod jego pracowników. Prawdziwy kontroler zawsze zapowiada wizytę i ma przy sobie upoważnienie. Astro Młodzi. Pod takim hasłem już 2 czerwca odbędzie się konferencja naukowa dla młodzieży na Politechnice Rzeszowskiej.
8: Jeżeli teraz 3 minuty po godzinie 13 wam po głowie chodzi

albo sen, albo pocałunki, to ja wam powiem nie, nie, nie. Teraz to powinna być praca, nauka albo inne obowiązki. Nie no, oczywiście żartuję. A wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, zapewnię wam w najlepszych polskich hitach. Będzie Edyta Bartosiewicz i sen, będzie Sanach i pocałunki, a na początek T-Love. Nie, nie, nie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

zakrzyknijcie sobie tak jak Patrycja Markowska, to trochę was obudzi na pewno. Was i pewnie waszych sąsiadów z biurka obok w pracy, albo tych, którzy siedzą na rusztowaniu obok. Niezależnie oczywiście, co tam w pracy robicie, na czym ona polega. Patrycja Markowska, drogi kolego, w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Patrycja Markowska zaprezentuje się na tegorocznym festiwalu w Opolu, festiwalu, na który my, SK2, się wybieramy i w piątek, w przyszłym tygodniu, zagramy dla was specjalny program właśnie z Opola, stolicy polskiej piosenki. Od takiego wydarzenia nie możemy sobie odpuścić, skoro polskie hity, polska muzyka to nasza specjalność i ogromna miłość. A festiwal opolski rusza dokładnie za tydzień w czwartek, 4 czerwca. Teraz Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu SK2. Później Ewelina Lisowska. W kolejce też w tej dziesiątce hitów jeden po drugim jeszcze Maciej Musiałowski i Sylwia Grzeszczak.

0: Disc Jockey będzie szczerze quiz nad konsolety, być może nie jeden w najbliższy weekend. Wy możecie teraz robić dokładnie to samo, na przykład ze śmiechu. Mam nadzieję, że atmosfera u was jest taka, no wiecie, heheszkowa. Banda i banda. Hi-Fi Superstar, to jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich wiadomo w Radiu SK2, 22 minuty do godziny 14 zostały. Mam nadzieję, że czekacie na weekend, że u was coś fajnego się weekend wydarzy. Jak się nic nie wydarzy, to też jest fajnie, w końcu kiedyś odpocząć trzeba, nadrobić zaległości senne, poleżeć brzuchem do góry. No wiecie, wiecie jak to się robi, prawda? Ale gdybyście wybierali się na przykład na jakąś fajną imprezę, bo być może w waszym mieście, waszej miejscowości, waszej wsi, waszej gminie, waszym powiecie dzieje się coś fajnego i wiecie, że przyjedzie wielka gwiazda, no to super, to się bawcie, korzystajcie, może jakiś autografik uda się wyłowić, czego życzę i za co kciuki trzymam, ale przy okazji takich wydarzeń czasami wychodzą na jaw sytuacje dość zabawne. Na przykład partnerem tegorocznych Dni Miasta Żuromin został lokalny zakład pogrzebowy. Podobno bardzo uradowane są służby porządkowe, bo to znak, że będzie wyjątkowo spokojnie.
1: Autopromocja SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatność.

0: kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Punktualnie o 14 najświeższe newsy, a potem kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. No i skąd to się wzięło dzisiaj, jako że mundial za chwilę, opowiem skąd się wzięła piłka. A piłka potrzebna jest i do gry w nogę, i do gry w tenisa, i nasz czworonóg też się pewnie cieszy z tego, jak mu piłkę rzucamy. No właśnie, skąd się wzięła piłka? O tym wszystkim po godzinie 14 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestune.
0: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatury osiągną 18 kresek, a słońce będzie się przeplatać z chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Wieczorem temperatura delikatnie wzrośnie do 19 stopni. Jutro również możemy liczyć na słońce, choć chmur nie zabraknie, a termometry wskażą maksymalnie 20 kresek. To tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
22: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To już prawomocne. 5 lat więzienia za molestowanie uczennic. Rzeszowski Sąd Apelacyjny podwyższył karę dla byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich szkół. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata za kratami. Mężczyzna był oskarżony o molestowanie uczennic w wieku poniżej 15 lat oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Oprócz więzienia Ryszard D. ma też zakaz pracy z dziećmi.
23: Jednostkowe środki karne w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi łączy na okres 10 lat.
22: Zaznaczał Arkadiusz Chryniszyn z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Na ogłoszeniu wyroku byli rodzice jednej z dziewczynek.
24: Szczerze, to ulga.
25: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
22: A część wątków z tej sprawy skierowano do ponownego zbadania. Do szpitala zabrał go śmigłowiec ratunkowy. Poważny wypadek w gminie Brzeziny pod Kaliszem. Kontrolujący budynek dawnej szkoły w Aleksandrii wójt spadł ze stropu.
26: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie.
22: Mówi Edyta Marciniak z Komendy Policji w Kaliszu. Policja wyjaśnia sprawę. Powiadomiona ma też być inspekcja pracy. Trawa coraz wyższa, ale koszenia prędko nie będzie. W Bydgoszczy urzędnicy pozwalają roślinom swobodnie rosnąć i stawiają na łąki kwietne. Idą za tym same korzyści, przekonuje Marta Stachowiak z ratusza w Bydgoszczy.
27: Ta wyższa trawa nie tylko zatrzymuje wodę, przyciąga owady, pszczoły, motyle i inne zapylające. To z kolei oznacza, że dostęp do pokarmu mają ptaki.
22: W Bydgoszczy nie ma dziś sztywnego harmonogramu koszenia. Wszystko zależy od pogody i tempa wzrostu roślin. Wyjątkiem są główne arterie miasta.
28: SK2 News. Stalowa Wola.
29: Emanuela Kwaśniak. Przekraczasz granicę z dużą gotówką, musisz to zgłosić. Podkarpacka Izba Administracji Skarbowej przypomina o tym obowiązku. Dotyczy to też czeków i przelewów w papierowej formie. W tym roku celnicy zatrzymali jednorazowo aż 210 tysięcy dolarów nielegalnie przewożonej gotówki. To rekord na podkarpackiej granicy. Nisko szuka organizatorów letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Program ten realizowany będzie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Wnioski można składać jeszcze tylko do jutra w Urzędzie Gminy.
30: Grałeś kiedyś w piłkę?
31: No grałem.
30: Ale skąd miałeś piłkę?
31: Różnie.
32: Matka z ojcem kupili.
31: Ktoś przynosił czasy.
30: No różnie właśnie, było. Moi drodzy, skąd się wzięła piłka? Na to pytanie odpowiem, skąd to się wzięło już za chwileczkę w Radiu SK2, ale będę też grał najlepsze polskie hity. Monika Lewczuk, ty i ja tak zaczynamy, a potem Wiktor Woligura i Dry School 4 pory roku. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ja jakoś tak ten numer kojarzy mi się z fajnymi latami mojego dzieciństwa. Bo wiadomo, że za dzieciaka to było inaczej, nie? Urszula i Malinowy Król w Radiu SK 2, u nas najlepsze polskie hity. I już mamy 17 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Pewnie też za dzieciaka częściej graliśmy w piłkę niż teraz, kiedy być może jesteście dorośli. A zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięła w ogóle piłka? Okazuje się, że jest to jedna z najstarszych zabawek i sportowych rzeczy na świecie. Pierwsze piłki pojawiły się kilka tysięcy lat temu i były robione z tego, co akurat było pod ręką. Ze skóry, ze szmat, z trawy, a nawet zwierzęcych pęcherzy. Już starożytni Chińczycy grali skórzanymi piłkami wypchanymi piórami. Majowie w Ameryce używali piłek z naturalnego kauczuku do rytualnych meczów. W średniowiecznej Europie piłka była dość brutalną rozrywką. Mecze rozgrywano całymi wioskami, a piłka często była robiona z nadbuchanego świńskiego pęcherza obszytego skórą. Problem? Taka piłka szybko pękała i rzadko była idealnie okrągła. Przełom nastąpił w XIX wieku, wtedy wynaleziono gumę i zaczęto produkować nowoczesne, bardziej wytrzymałe piłki. Wtedy też rozwijała się piłka nożna w formie, którą znamy dzisiaj. Charakterystyczna biało-czarna piłka stała się popularna dzięki mundialowi w 1970 roku w Meksyku. Ten model nazywał się Telstar, miał czarne pięciokąty, żeby był lepiej widoczny w telewizorach czarno-białych. Po prostu. W czasach PRL-u dzieciaki masowo grały w Polsce tak zwanymi biedronkami, lekkimi, kolorowymi piłkami z gumy albo plastiku. Te były tanie, często latały na dachy, pękały po kilku mocniejszych strzałach, no ale praktycznie każde podwórko w Polsce miało swoją kultową piłkę, a kiedy ktoś przynosił prawdziwą skórzaną futbolówkę, od razu zostawał królem osiedla. A taka futbolówka to było też prawdziwe bogactwo, stąd też to słynne "Nie siadaj na piłkę, bo będzie jajo!"
1: Skąd to się wzięło?

0: Ciekaw jestem, czy wy macie może jakieś wspomnienie z Baśką, jeżeli chodzi o ten hit, czy może z konkretnymi
1: kobietami, o wspomnianych przez Roberta Gablińskiego tutaj imionach. Wilki za nami!
2: SK2, wehikuł czasu.
0: A jeżeli chodzi o Przeżyj to sam Lombardo, macie jakieś konkretne wspomnienia? Ja mam takie, że to była piosenka, którą, ojej, na wielu akademiach w szkole podstawowej śpiewałem. I tę historię może już zostawmy. Natomiast jeżeli chodzi o ten hit, to wyobraźcie sobie, że Przeżyj to sam, zanim został hymnem pokolenia ludzi lat 80., to tak naprawdę melodia do tego wielkiego, wielkiego hitu powstała dużo wcześniej. Grzegorz Stróżniak skomponował pierwszą wersję już jako nastolatek, mając około 16 lat. Utwór wtedy nazywał się Ciche Marzenia. Jest to anegdota, która krąży wokół Przeżyj to sam. Podobno cenzura bardzo nie lubiła tego utworu. Uznawano go za zbyt niebezpieczny politycznie. Mimo to, albo właśnie dlatego, ludzie kopiowali Przeżyj to sam na kasetach, przekazywali sobie dalej, śpiewali, lubili tę piosenkę i tak chyba jest do dzisiaj. Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z Przeżyj to sam. Jest absolutnym klasykiem. Przez lata krążyła wokół tej piosenki legenda, że podobno przynosi ona pecha polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Kibice zauważyli, choć nie jest to oficjalnie potwierdzone, że ta piosenka bardzo często leciała w stacjach radiowych przy okazji słabszych występów kadry na mundialach. No dobrze. Czasy się zmieniły trochę. Kadry na mundialu na przykład nie mamy, a Lombard Przeżyj to sam w SC2. Proszę bardzo.

0: To jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2. Kasia Sienkiewicz, Były Momenty. Tak, kończymy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Natomiast Kasia Sienkiewicz i Były Momenty, nie dość, że mi się podoba, to wam również widzę, że jest tendencja wzrostowa tego hitu, jeżeli chodzi o gorącą polską dwudziestkę. Ostatnio na 15, ale do góry, a może być jeszcze wyżej, bo to wy decydujecie, wy głosujecie, wy klikacie na sk2.pl. Za chwileczkę Enej i Lili. No i też w sumie za dłuższą chwilę będzie godzina 15, do tej pozostało dokładnie 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście. No i o...

0: Pałacu Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
1: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
3: Autopromocja.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: I po reklamie.

0: Zacznij od Bacha, to Zbigniew Wodecki w Radiu SK. 2 gramy najlepsze polskie hity. A propos początków, w jednym z wielu wywiadów, jakich Zbigniew Wodecki udzielił, artysta przyznał, to już było w czasach, kiedy wszyscy używaliśmy i używamy do dzisiaj telefonów komórkowych jako budzików, że sam w telefonie ma taki ustawiony budzik z konferansjerską zapowiedzią. A teraz przed Państwem Zbigniew Wodecki i dalej gromkie brawa. No to rzeczywiście w jego stylu jestem w stanie uwierzyć w tę anegdotę. Polecam, może sami sobie zmajstrujmy takie budziki, to będzie zawsze miło i z uśmiechem na początek dnia. A tymczasem już za chwilę godzina 15 i o 15 punktualnie najświeższe newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik.
7: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
13: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 18 kresek,

0: Słońce będzie towarzyszyć nam przez większość czasu, choć niebo może się nieco zachmurzyć. Wiatr będzie łagodny, więc nie przeszkodzi w codziennych aktywnościach. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie, dlatego możemy oddychać pełną piersią. Jutro spodziewajmy się podobnej aury z temperaturą sięgającą 20 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
2: Jest 15. News ESKi 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów?
3: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
4: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
3: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
5: Bardzo realne przedsięwzięcia. Kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy.
3: Mówił Donald Tusk. Ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm.
2: A zgodnie z zapowiedzią rządu, do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Polska, przypomnijmy, ma pozyskać z programu niemal 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu liderowi Konfederacji Sławomir Mentzen może stanąć przed sądem, o to wnioskuje policja. Chodzi o odpalenie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Mentzen miał w ten sposób złamać zakaz wydany przez wojewodę. W sprawie uchylenia Mentzenowi immunitetu posłowie zagłosują najpewniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu za dwa tygodnie. Już w czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy kołowy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, między innymi na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Emanuela Kwaśniak. Ponad 17 kilometrów wału, 8,5 tysiąca chronionych mieszkańców i 106 milionów złotych. Tak w liczbach wygląda jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w regionie. Przebudowa lewego wału Sanu poprawi ochronę przeciwpowodziową Stalowej Woli i gminy Zaleszane. Wykonawca ma zakończyć pracę do 2028 roku. Ponad 1 100 000 zeznań PIT. Taki wynik osiągnęło Podkarpacie w tegorocznym sezonie rozliczeń, aż 95% podatników postawiło na internet.
8: 2,5 minuty po godzinie 15. Nieźle, co to już prawie weekend. No bo jutro o tej porze to gdzie my będziemy myślami? Ha, wszyscy wiemy. Pektus, jeden moment, taki jest plan muzyczny. Na muzyczny początek tej godziny, a potem Edyta Górniak, Ania Dąbrowska. W kolejce też m.in. Wletka. Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry.

Bo ciągle była w potrzebie czegoś nowego, bo nie wiadomo gdzie ginie, no to może właśnie został namierzony winowajca. Więc może tak przezornie, jednak suszenie na balkonie to nie jest do końca dobry pomysł i warto pomyśleć nad innym sposobem. Jaki to może być sposób w przypadku bielizny? To już tylko i wyłącznie waszym pomysłom zostawia. Wierzę,

0: Mimo reanimacji 30-latka nie udało się uratować.
1: Około godziny 13.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu pociągu z motocyklistą w miejscowości Kłuchowo. Na miejsce zostały wysłane 3 zastępy straży pożarnej.
0: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z Toruńskiej Straży Pożarnej. Maszynista był trzeźwy, ruch pociągów jest wstrzymywany. 47 uczniów i 20 dorosłych ewakuowano ze szkoły. Zapalił się dach budynku. To w Kruszewie, w powiecie grójeckim. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu pracuje 11 jednostek straży pożarnej, a sam pożar jest już opanowany. Zaskakująca pogoda po zimnej zośce. IMGW ostrzega przed przymrozkami. W 9 województwach, w północnej, centralnej i południowej części kraju, lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują tej nocy.

0: Aczkolwiek krótka drzemeczka o tej porze, kiedy być może energia nam spada, by się przydała. Co? Chodzi wam po głowie. No, przyznajcie się, przyznajcie. Oskar Cymsto, co ty? Westy 2 to są najlepsze polskie hity. Zaraz Hania Kuzimowicz. Poza tym goście do nas idą i będą po godzinie 18. Właściwie jeden gość. Michał Szpak odwiedzi SK2, czyli odwiedzi nas, odwiedzi was. No i Kinga Baryga z nim porozmawia. To po godzinie 18.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tomi Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
12: I po reklamie.

0: żadne twarze.
1: To Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w kilometrach. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że wy waszą drogę z pracy do domu mierzycie. No jeżeli w kilometrach, to jest ich na tyle mało, żebyście szybko się w domu znaleźli. Ewentualnie, jeżeli podróż sprawia wam ogromną frajdę i przyjemność, to na tyle dużo, żebyście tej przyjemności i frajdy sobie dostarczyli. Tylko bez korków. Bez korków. Tego wam życzę i bez żadnych jakichś tam incydentów w drodze.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: I po. Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestune.
10: W Stalowej Woli popołudnie przyniesie nam szare niebo, ale na szczęście będzie ciepło. Termometry pokażą 18 kresek, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Jutro czeka nas podobny scenariusz z temperaturą sięgającą 20 stopni. Sobota również nie zaskoczy, z maksymalną temperaturą 21 kresek i szarym niebem. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli za godzinę.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestune.

0: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów, po których służby interweniowały w domach polityków i osób związanych z opozycją. Taką informację przekazał premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Jak podkreślił, służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym biegu, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby telewizji Republika czy prywatnych domów

0: i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
1: Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. Aż 24 nieprawidłowości stwierdził Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika, a swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi też prokuratura. Nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Lewy i spółka już we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców. Na mundial nie udało się awansować. Przed nami dwa mecze towarzyskie. Jakie są oczekiwania kibiców? Sprawdzał Kamil Warzocha.
2: Żeby była jakaś świeżość w tej kadrze, bo cały czas gramy tymi samymi zawodnikami.
3: Trener chyba chce spróbować młodych piłkarzy, jakoś może wkomponować, może coś inaczej ułożyć.
4: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda po prostu.
5: Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze, tak i tyle.
1: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca w Warszawie mecz z Nigerią.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Emanuela Kwaśniak. Gmina Zaleszany mówi nie likwidacji przejazdu kolejowego na Modrzewiowej w Zbydniowie. PKP PLK planuje jego zamknięcie w ramach modernizacji linii Stalowa Wola-Tarnobrzeg. Jednak władze gminy i mieszkańcy są temu stanowczo przeciwni. Zamknięcie przejazdu oznaczałoby dla części mieszkańców kilkukilometrowe objazdy przez nieoświetlony las. Wójt gminy czeka na decyzję PKP PLK. Stalowa Wola zagra w sobotę ostatni mecz sezonu. Rywal Hutnik Kraków. Start meczu o 14:30.
8: To już 3 minuty po godzinie 16:00. Za chwilę Jarządek ze swoją prawdą. Prawdą dzisiaj bardzo ważną i istotną dla wszystkich kierowców, więc nasłuchujcie. Ale nasłuchujcie też najlepszych polskich hitów, bo takie przygotowałem i dla was mam i gram. I Jamal Policeman będzie tegoroczny hymn męskiego grania od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino, czyli nareszcie. Tak możecie pośpiewać albo wykrzyczeć, jak wychodzicie z roboty. A na początek Sanach i Melodia. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 13 po czwartej, to jest K2 i tak bujają was najlepsze polskie hity Jamala Policeman. A teraz proszę uważnie posłuchać Jarząbka, bo jak Policeman powie dokumenty do kontroli, to żeby zdziwienia nie było.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Przed milionem kierowców w Polsce obowiązkowa wymiana dokumentów. Od 2028 roku ruszy wymiana dokumentów każdego kierowcy. Obejmie przede wszystkim osoby posiadające teraz stare prawa jazdy bez daty ważności. Według szacunków może chodzić nawet o blisko 15 milionów dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że prawa jazdy kategorii A i B będą wydawane maksymalnie na 15 lat. Natomiast zawodowi kierowcy z kategoriami C i D będą musieli wymieniać dokumenty co 5 lat. W praktyce wiele osób będzie musiało po prostu złożyć wniosek o nowy dokument. Dobra wiadomość jest taka, że kierowcy posiadający dzisiaj bezterminowe prawa jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, przynajmniej na etapie samej wymiany dokumentu. Potrzebne będzie tylko aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie opłaty. Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50 groszy. Jeśli policzyć skalę całej operacji, no to kierowcy w całym kraju mogą wydać na wymianę dokumentów około 1,5 miliarda złotych. Krótko mówiąc, bezterminowe prawa jazdy przechodzą do historii, ale czego się nie robi dla dodatkowych pieniędzy w budżecie, prawda?
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Zawsze możecie odpuścić ten temat i sobie pojechać autobusem na przykład. I to jeszcze z liściem na głowie i prawka nie trzeba mieć. Można. Elektryczne gitary, człowiek z liściem już teraz, a Jarząbek wróci jutro po 16:00.

0: taka praktyczna i codzienna prawda o nas na tę porę jest taka, że nam się pewnie o tej porze już bardzo nie chce. No możemy być zmęczeni. 16.30, Sylwia Grzeszczak, prawda o nas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity i czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Z ogniem walczy 10 zastępów Straży Pożarnej. To w miejscowości Buszkowy pod Gdańskiem, gdzie zapalił się dom jednorodzinny.
2: W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili pomocy.
1: Mówi Marcin Tabiś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Ogień jest już opanowany. Trwa poszukiwanie kierowcy, który w nocy w Lublinie uciekał przed policyjnym patrolem. Mężczyzna miał kierować pod wpływem alkoholu. Jadąc ulicami o mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Samochód rozbił się w końcu na sygnalizacji świetlnej. Kierowca zdołał uciec, ale policja zatrzymała pasażera. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi nawet 5 lat więzienia. Dobre wieści z Paryża. Maja Chwalińska awansuje w Roland Garros. W drugiej rundzie pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-4 i 6-0. To jeden z największych sukcesów w jej karierze. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju.

0: Czasami są takie dni, kiedy nic się nie udaje, wszystko wychodzi źle, każdy jest niezadowolony z tego, co zrobiliśmy, a my mamy też jakieś takie poczucie, że wszystko zawaliliśmy. Słuchajcie, to normalne, trzeba zrobić tak zwany reset, czyli jak najszybciej zakończyć ten dzień, a jutro wstać z uśmiechem, nową siłą i na pewno będzie dobrze. No bo jak jutro może być źle, jak jutro już mamy piąteczek? Lor, wszystko jedno, wszystko źle za nami, to SK, to są najlepsze polskie hity, za 19 minut będzie 17.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Znałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
10: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
11: I po reklamie.

0: Dębono, zostańmy sami, teraz ja nie wiem, tak trochę niezręcznie się czuję, czy to jest jakaś sugestia, czy to jest jakaś podpowiedź, żeby, czy co, że ja mam tu zostać, za chwilę przyjdzie Kinga Baryga i w sumie jak spojrzymy na sprawę tak, no wiecie, to zostaniemy sami. A nie, zostaniemy z wami. A nie, ja mam iść, a Kinga zostanie z wami. Okej, dobrze, tak robimy. Kinga Baryga i najlepsze polskie hity, oczywiście to Westy 2 już po godzinie 17. No to ja jednak pójdę. Dzięki za dzisiaj.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: 4,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
12: Wieczorem w Stalowej Woli czeka nas dość przyjemna aura, choć niebo będzie całkowicie zasnute chmurami. Temperatura utrzyma się na poziomie 18 kresek, co sprawi, że nie będzie ani za ciepło, ani za zimno. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w wieczornych planach. Ciśnienie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jutro podobnie, z maksymalną temperaturą do 20 stopni i nadal sporo chmur. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
13: Jest 17, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw niżej zostają z nami na kolejne dwa tygodnie. Chodzi o rządowy program obniżający akcyzę i podatek VAT na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy CPN zostanie z nami na wakacje?
14: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
15: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
14: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
13: Jeden z żołnierzy jest w ciężkim stanie. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazd z nieznanych na razie przyczyn zjechał z drogi i przewrócił się na pobocze. Poszkodowanych zostało w sumie 8 wojskowych. Okoliczności wypadku bada żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury. Ponad 1500 projektów społecznych zrealizowanych przez prawie 7500 uczniów. Tak w liczbach wygląda tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
16: Dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy.
13: Mówi Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami, ale zdaniem uczestników nagrody nie są najważniejsze.
17: Sam udział dał nam naprawdę wiele poczucia tego, że jesteśmy w stanie zrobić coś ciekawego, coś takiego, co zmienia faktycznie społeczeństwo.
18: Zyskaliśmy dużo nowych umiejętności, współpracy, zaangażowania. Przede wszystkim jednak doświadczenie.
13: A dzisiejszy finał nie kończy olimpiady. Kolejna edycja już we wrześniu. Szczegóły na zwolnienisteorii.pl.
10: Es Polska 2 News. Stalowa Wola.
19: Emanuela Kwaśniak. Podkarpaccy terytorialsi zapraszają na wakacje z WOT. To 16-dniowe szkolenie podstawowe, które rusza już 27 czerwca. Kolejne 14 sierpnia.
20: Szkolenie to niczym nie różni się od tych, które są organizowane w przeciągu całego roku.
19: Mówi Magdalena Mac, rzecznik prasowy podkarpackich terytorialsów. Zapisy prowadzone są w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Nisku. Trwa rekrutacja do żłobka miejskiego w Nisku. Wnioski mogą składać rodzice dzieci do lat 3.
21: 3 minuty po godzinie 17. Najlepsze polskie hity grają dalej. Dzisiaj mamy czwartek, 28 dzień maja. Ja znalazłam taką informację, że często mówi się, że czwartek to jest kwadrans do weekendu i do piątku. Fajne? Do ciebie to pytanie, Kuba. Halo. A, przepraszam, mikrofon ci wyłączyłam.
22: Tu mnie pyta, wywołuje, no i tyle. Widać, ale widać, że kwadrans do weekendu, no bo jak już tak zapomina człowiek o takich rzeczach.
21: To... Tak, no bo my myślimy o weekendzie i gramy najlepsze polskie hity, które pozwalają się zrelaksować. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
10: SK2.
21: Myslowic i Mieć czy być na dobry początek.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Łzy, oczy szeroko zamknięte. 21 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A dzisiaj u nas w pracy wywiązała się taka rozmowa, że lubimy zwroty do nas. Na przykład, jeżeli ktoś się zwraca do nas po imieniu, nie lubimy, gdy ktoś się zwraca po nazwisku lub w jakiejś odmienionej formie imienia. Więc ja przychodzę teraz z pytaniem do was. Jak lubicie, gdy zwraca się do was na przykład koleżanka, kolega z pracy, bądź druga połówka? Dajcie znać, czekam na takie najciekawsze propozycje i te najciekawsze nagrodzimy oczywiście gadżetami Radia SK2. No może na przykład lubicie, jak zwraca się do was kicia, albo kochaniutka, albo kochanie moje najdroższe. Czekam na wasze propozycje. Wasze głowy stojąc w korku na pewno parują, są otwarte, więc wysyłajcie głosówki bądź wiadomości tekstowe na Messengerze Radia SK2, a ja gram dalej. Już teraz oddział zamknięty i party.
1: SK2.

0: chłopcy z Placu Broni, kocham wolność. Tak wam gramy w Radio SK 2, 20 minut przed godziną 18. Pytałam was o zdrobnienia i jak się okazuje, no to jest temat, który bardzo was poruszył. Odezwała się do nas m.in. Paulina. Halo, halo Paulino, jak to u was wygląda?
1: No to u nas zdecydowanie zdrobnienia są na topie. Czyli Paulineczko kochana, no ale wtedy też jest jasne, że coś chce. I w drugą stronę też to działa, bo kiedy ja mówię Michałeczku mój drogi, no to znaczy, że też mam jakiś biznes do niego.
0: Sprytnie to sobie wymyśliliście. No to Paulineczko kochana, ja mam dla ciebie wyjątkowo, nie chcę nic od ciebie, ale daję ci kubek Radia SK2. Mam nadzieję, że z niego kawa będzie smakowała zdecydowanie lepiej.
2: SK2 Autopromocja. SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego

0: Posłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł.

0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Dealer roku 2020.

0: 25 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto Rud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.

0: Ewa Farna i Znak. Tak wam gramy w Radio SK2 chwilę przed godziną 18, a jeśli teraz odpaliliście radio, to jest to znak, żeby nas dalej słuchać. A wiecie dlaczego? Bo po 18 w naszym studiu Radio SK2 gość specjalny Michał Szpak z nowością, więc słuchajcie nas uważnie, bo będziemy wam ją grać.
1: Reklama.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
1: MediaMarkt.
2: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią, to Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia i do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.
5: Jest 18, newsy z KI2, Jakub Konieczkowicz. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie blisko 5 hektarów w miejscowości Międzyleś.
6: Straży pożarnej. Już 2 plutony z powiatu chmielnickiego oraz węgrowskiego. Na miejscu udają się kolejne z powiatu legionowskiego i wyszkowskiego.
5: Mówi Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie. W akcji strażaków wspierają również samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Chcieli kupić napoje energetyczne, posługując się podrobioną aplikacją M-Obywatel. 3 nieletnich zatrzymano w Głogowie na Dolnym Śląsku. Poproszeni o dowód osobisty przedstawili wygenerowane, fałszywe, cyfrowe dokumenty. Nieletni odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego. Był pytany m.in. o przyszłość w drużynie narodowej.
7: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też do reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
5: A biało-czerwonych czekają teraz 2 mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią.
8: Minuta po godzinie 18, a my już w studiu Radia SK2 mamy gościa specjalnego. Michał Szpak razem z nami. Cześć, Michale.
9: To już? To już jest edycja?
8: To już jest ten moment, kiedy
9: This
8: możesz się przywitać. Prawie tak. Ale to jednak Radio SK2. Dzisiaj Michał przychodzi do nas, no właśnie, z premierą.
9: Z premierą swojego najnowszego singla, który nosi tytuł Maj. Jest końcówka maja, więc maj przedłużamy o kilka miesięcy jeszcze, moi drodzy.
8: Właśnie, przedłużamy i gramy najlepsze polskie hity, a do rozmowy z Michałem już za chwilę wracamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
10: SK2.

0: To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu jest już Michał Szpak. Witam ponownie.
1: Witam ciebie i słuchaczy, oczywiście również witam bardzo.
0: Michał, śpiewająco podchodzisz do życia, to widać, bo śpiewałeś tutaj w międzyczasie też, więc ja chciałabym zapytać, co tam u ciebie, bo fani pytają, słuchacze pytają.
1: No właśnie dzisiaj przyszedłem nie bez powodu, bo przyszedłem z powodu premiery mojego najnowszego singla Maj, który pewnie za niedługo sobie posłuchamy, którego sobie za niedługo posłuchamy, a teraz chyba czas na jakieś przepytywanki, tak?
0: Właśnie chciałabym zapytać, czy ten sezon koncertowy, który się zbliża, to są też plenery, czy on dla ciebie jest aktywny?
1: Aktywny. Chociaż w tym roku nie jest tak aktywny i dobrze, po prostu potrzebuję takiego resetu.
0: No właśnie, bo zazwyczaj jest tak, że jak artyści mają dużo na głowie, to później potrzebują tego relaksu. To jak ty się relaksujesz?
1: Na imprezach, z rodzinką, z przyjaciółmi, różnie. Wyjeżdżam na wakacje, oczywiście to jest taki standardowy, ale jeśli mam jakiś taki, że tak powiem, bardziej intensywny czas, to na sam koniec zrobię sobie zawsze taki prezent, że idę na gruby melanż.
0: To bardzo dobrze. A czy ty lubisz wracać w swoje rodzinne strony?
1: Bardzo. Ja jestem z Jasła, kocham Jasło, jest pięknie położone, cudownie zielone, no naprawdę takie piękne, bajeczne miasteczko, które jest bardzo życzliwe i bardzo lubię tam wracać. No mam tam swojego tatuśka i brata i moją chrześnicę i siostrę. No nie, no w ogóle kocham, tak jest.
0: Pozdrawiamy oczywiście.
1: Pozdrawiamy
0: Polska
1: Jasło,
0: jest piękna, pozdrawiamy całe Jasło, a my wracamy do was już za chwilę i będziemy więcej mówić tutaj o singlu Michała Szpaka, czyli o Maju, z którym do nas przychodzi.
2: SK2.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms, tak wam gramy w Radiu SK2, a w naszym studiu cały czas jest Michał Szpak. Cześć Michale.
1: Witaj jeszcze raz.
0: Witamy się ponownie, bo nie wiemy, kiedy tak naprawdę ktoś włączy radio. Może
1: dokładnie,
0: włączył w tym momencie.
1: Jest jakiś nowy słuchacz właśnie teraz,
0: właśnie.
1: Którego pozdrawiam prosto ze Warszawy, ze studia i przesyłam mu mnóstwo miłości ze swojej strony.
0: Tak, właśnie. Przesyłamy dużo miłości, ale też wkrótce puścimy tutaj nowość od ciebie, bo przychodzisz do nas z nowym singlem Maj. Czy to jest nowy etap w karierze Michała Szpaka?
1: Na pewno kolejne rozwinięcie, zaskakujące dla mnie samego i coś, co jest po prostu w moim wykonaniu świeże, bo nigdy nie sięgałem po taki rodzaj muzyki. Urodziło się to absolutnie organicznie, bo to nie było coś, co zostało stworzone na potrzeby, tylko urodziło się to z kampu muzycznego mojego zespołu, więc to jest taka praca zespołowa i jakiś motyw przewodni, powrót do 80s'u,

0: We wszystkich nas po prostu drzemie i mamy do tego ogromny sentyment.
1: Czy to oznacza, że twoim ulubionym miesiącem jest maj? Możemy tak wnioskować?
0: A powiedzmy, że tak, chociaż ja jestem z listopada i kocham też listopad, mimo tego, że jest okropnie, że tak powiem, szary. Ale mam do niego też również sentyment, bo wiele edycji Voice'a kończy się w listopadzie. Tam są też moje urodziny, które kończą się nie po jednym dniu, a po kilku. więc jest super, ale maj, jak się okazuje, będzie już dla mnie zawsze wyjątkowy i zostanie zapisany na mojej karcie czasu i karcie muzyki.
1: Właśnie to, co dla ciebie, co symbolizuje personalnie tutaj ten numer maj?
0: No to jest taki głód pomiędzy... Taki głód miłości i głód wolności, czyli ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, jakby podróżować, że twoje życie jest takie... takie barwne, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego i to powoduje, że no rezygnujesz z jakiegoś życia na poczet jakiejś przyjemności, która z czasem może cię wprowadzać w jakąś melancholię. Aczkolwiek cały numer jest oczywiście bardzo pozytywny i zachęcam do tupania nóżką.
1: Właśnie, to jest ten moment, kiedy możesz już ten numer oficjalnie w Radio SK2 zapowiedzieć.
0: Jest taki moment na początku tego numeru, który brzmi... Maja, wam dobrego życzę w słuchaniu.
1: To gramy

0: Sylwia Grzeszczak. Bang, bang! Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 18. A już za chwilę przeniesiemy się w czasie. A to za sprawą wehikułu czasu Radia SK2. Jesteście na to gotowi? Mam nadzieję, że tak. No to zaczynamy!
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I gramy. Jeden z największych przebojów Krzysztofa Krawczyka, wydany w 1976 roku, bo jak się okazuje, to był początek solowej drogi. Krawczyk skomponował ten utwór zaraz po tym, jak w 1973 roku odszedł z zespołu Trubadurzy. On przyniósł mu duży sukces, no i znamy go i gramy do dzisiaj. I już teraz w Radiu SK2 Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle.

0: Natalia Nykiel i Bądź Duży. Tak wam gramy w Radio SK2. 15 minut przed godziną 19. Jeszcze do 19 trochę tych najlepszych polskich hitów usłyszycie. A po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawa Nie mów tak, nie mów nie. I jeszcze do tego live na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie już teraz.
1: SK2.
2: To promocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tomi Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19. Po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity. Na przykład Dawid Podsiadło, ale też Wiktor Waligura. To jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy Was serdecznie. Startujemy o 19.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Emanuela Kwaśniak. Jeśli nie macie jeszcze planów na ostatni

0: tydzień maja to Rozwadów zaprasza na rodzinny piknik pełen muzyki, występów i atrakcji. Na scenie pojawią się zespoły wokalne, taneczne i muzyczne ze Stołowej Woli. Będzie też orkiestra Dęta i koncert zespołu Supper Band z Niska. Przez całe popołudnie działać będzie także rodzinna strefa warsztatowa i cyrkowa, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Piknik rusza w niedzielę od 15.
1: Wybiła godzina 19. Rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami, ale do tego dorzucamy jeszcze live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie, już za chwilę, już za moment odpalamy, ale także będzie zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Czekamy na wasze wiadomości z numerem telefonu. Do kogoś z was wkrótce będziemy dzwonić. Ale zanim to nastąpi, to Ewelina Flinta i Żałuję. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: SK2.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku. Tak wam gramy w Radio SK 2. Już jesteśmy na TikToku, już live odpalony, więc zapraszamy was wszystkich serdecznie. Możecie tam zaglądać, możecie podglądać, co my tutaj robimy wtedy, kiedy nie gadamy na antenie, a także możecie brać udział w wyzwaniach, bo takie wyzwania dla was przygotowaliśmy, ale także przygotowaliśmy dla was zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Jeśli są tutaj jacyś chętni, to możecie się zgłaszać. Zabawa polega na tym, że ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtórzyły. I uwaga, uwaga, jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie pytania w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Kubek z logiem Radia SK2 warto taki mieć, bo podobno z niego kawa smakuje lepiej. No to co, wy się zgłaszacie, a ja gram dalej. Ania Dąbrowska i tego chciałam już teraz.
1: SK2.

0: Ja myślę, że to powinien być hymn naszej zabawy. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, tak wam gramy w Radio SK2. A już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: A razem z nami bawić będzie się Ania. Cześć Aniu.
3: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Zakończyłam tacho i weszłam do domu, także po pracy jestem.
0: Po pracy, czas na odpoczynek, ale zanim odpoczynek, to jeszcze trochę zabawy z Radiem SK2. Co ty na to?
3: No, oczywiście, że tak.
0: Dobrze, to ja przypomnę jeszcze zasady tej zabawy. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli uda ci się odpowiedzieć na te pytania zgodnie z tymi zasadami, to zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Co ty na to? Wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Dobra, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynamy. Lubisz gry familijne? Halo, Aniu? Jesteś?
3: Tak, odpowiedziałam, jasne.
0: Łamigłówki czy gry karciane?
3: Nie.
0: Myślę, że lubisz gry komputerowe. Halo, halo, Aniu?
3: Być może.
0: Masz w domu komputer z kartą graficzną do gier?
3: Owszem.
0: Ajajaj, coś nie było słychać dokładnie tych odpowiedzi, więc nie udało nam się w pełni tutaj ze wszystkim zdążyć, ale z racji tego, że te słowa, które ja usłyszałam, się nie powtórzyły, to oczywiście kubek Radio SK2 trafia w twoje ręce.
3: Super, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, trzymaj się i miłego odpoczywania po pracy ci życzę, Aniu.
3: Dziękuję.
0: Pa!
3: Pa!
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Marisa i Odkochaj już teraz w Radiu SK2.

0: Maciej Skiba i Wołam to jest najnowszy numer od tego artysty, który gramy wam w Radio SK2, a my cały czas prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, na którego serdecznie was zapraszamy. Cały czas tutaj rośnie nam liczba widzów i moi drodzy, ja pytam się, z jakich miast jesteście? No to dajcie znać, a ja będę tutaj czytać. Biała Podlaska jest, co jeszcze się pojawiło? Sanok, Opole, Sieradz, Warszawa. Tak, Wrocław, proszę bardzo, Kwidzyn, Łęczna. Tak szybko piszecie, że ja nie nadążam tutaj czytać. Szczecin, Konin, Leszno, Siedlce, Lubaczów, Kalisz. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie te miejscowości i przypominamy, że wy cały czas możecie na Messengerze Radia SK2 wysyłać pozdrowienia. Dzisiaj antena jest wasza. I cały czas możecie też odwiedzać naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. A my gramy dalej. Już za chwilę Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce.
1: SK2
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
5: Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Po 20 wracamy z kolejnymi nowościami, ale też starszymi numerami. Będzie m.in. Bledka i Dwa dni, ale także Dodaj Melodia Ta.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Emanuela Kwaśniak, Stalowa Wola, zaprasza wystawców na 10. edycję stalowowskich spotkań z fantastyką. Wydarzenie odbędzie się 4 i 5 lipca i przyciągnie miłośników gier planszowych i RPG. Przygotowania już trwają, mówi Magdalena Głowacka-Kolańska, organizatorka.
7: Serdecznie zapraszamy twórców programu oraz wystawców do zgłaszania swoich propozycji.
6: Zgłoszenia można składać do 14 czerwca, szczegóły na wydarzeniu na Facebooku.
0: 20 wybiła, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity, a do tego jeszcze cały czas trwa live na TikToku Radio SK2. Zapraszamy serdecznie. Możecie też pozdrawiać, na przykład tak jak Monika.
8: Pozdrawiam całe Radio SK2, wszystkich słuchaczy i oczywiście ciebie, nasza Kingo kochana. Pozdrawiam cała Monisia z Poznania. Kocham was wszystkich.
0: No to również pozdrawiamy i gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

To jest ten numer, dzięki któremu możecie poczuć już wakacje i lato. Formacja Nieżywych Schabów, tak gramy 13 minut po godzinie 20 w Radio SK2. Nasz live na TikToku, na profilu Radio SK2 cały czas trwa, a to oznacza, że możecie tam wchodzić, zaglądać. Teraz mamy pewne wyzwanie, musimy dobić do 50 tysięcy tapnięć. Jak dobijemy, co się wydarzy? A to właśnie trzeba zajrzeć na naszego live'a, żeby się o tym dowiedzieć i przekonać. A ja cały czas dostaję od Was na Messengerze Radio SK2 pozdrowienia. I tak Dorotka napisała. Gorące pozdrowionka i całuski dla moich cudownych syneczków Pawełka i Marcinka, mama Dorotka z Wrocławia. Pozdrawiamy serdecznie również, no i dodajmy, że taka mama z takimi pozdrowieniami to jest skarb.

0: Urszula, niebo dla ciebie, tak wam gramy w Radiu SK2. A teraz cofamy się w czasie i posłuchamy pewnego sentymentalnego numeru.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, jako że będzie robiło się sentymentalnie, to czas na nasz numer, starszy numer, o którym wszyscy bardzo, który wszyscy bardzo dobrze znają i pamiętają. Autobiografia zespołu Perfect. Można powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych utworów w historii polskiego rocka. Wydany w 1982 roku. No, dla wielu osób jest to hymn pokolenia dorastającego w realiach PRL-u. No i my teraz wracamy do tych wspomnień i do słuchania w Radiu SK2. Wehikuł czasu Radia SK2. Perfekt i autobiografia już teraz.

0: Ania Szlagowska. Ile? Ile czasu zostało do 21? Gdyby o to ktoś pytał, to już mówię. 21 minut. 21 minut, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam pogram. I uwaga, będzie Oskar Cyms, bo pytacie o to w wiadomościach prywatnych, ale będzie też Happy Set. I zanim pójdę, a jeśli chodzi o Oskara Cymsa, to będzie na niebie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańsze.

0: Myslowic i Chłopcy, tak wam gramy w Radiu SK 2. Chwilę przed godziną 21, po 21 najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
0: Też.
2: A flat white?
0: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Emanuela Kwaśniak. Lubicie mocne, trzymające w napięciu historie? Miejska Biblioteka Publiczna w Stołowej Woli zaprasza na spotkanie z Michałem Harnikiem, autorem thrillera psychologicznego Doskonali. Książka inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, a część akcji toczy się właśnie w Stołowej Woli. Spotkanie już we wtorek, 2 czerwca o 17 w Bibliotece Głównej. To okazja, żeby porozmawiać z autorem i dowiedzieć się więcej o kulisach powstawania książki.
10: Magazyn lokalny.
11: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. W dzisiejszej audycji przeniesiemy się od królewskich początków Niska po nadanie mu praw miejskich w 1933 roku. Porozmawiamy także o rudniku nad Sanem i hrabim Chompeszu, który rozwinął lokalną gospodarkę i plecionkarstwo na tych terenach. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. W

0: W dzisiejszej rozmowie przyjrzymy się kilkuwiekowej historii Niska, a także historii położonego nieopodal Rudnika nad Sanem i historii skradzionego testamentu hrabiego Hompesza. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
1: Dzień dobry.
0: No i myślę, że naszą rozmowę zaczniemy sobie chyba od historii Niska, czyli myślę, że chyba jednego z najdłużej istniejących miast na Podkarpaciu.
1: No z pewnością Nisko ma dość imponującą historię, bo wzmianki w zasadzie o tym mieście znajdujemy jeszcze w średniowieczu. Tu trwa dyskusja, bo niektórzy rzeczywiście mówią, że u Jana Długosza po raz pierwszy czytamy o ziemi nisieckiej. I tu oczywiście już jest problem, dlatego że no, dyskutujemy, czy rzeczywiście ziemia nisiecka odnosi się do Niska, prawda? Bo pamiętamy, że też w średniowieczu zniekształcano często nazwy i tak naprawdę...
0: Albo historie były podkoloryzowane.
1: Albo były podkoloryzowane, tak, oczywiście smoki i tak dalej. To Wincenty Kadłubek się bardzo lubował w takich mistycznych elementach. Aczkolwiek kronikarze z kolei może byli często zależni od władcy, więc tutaj z kolei ta narracja ulegała takim wypaczeniom. W każdym razie rzeczywiście korzenie Niska można powiedzieć, że są królewskie i nawet jeśli odrzucimy tą teorię o pierwszej zmiance u Długosza, no to niewątpliwie w dokumentach nazwa Nyski pojawia się w 1439 roku w jednym z dokumentów Władysława Warneńczyka. Czyli jeśli już tutaj na wstępie możemy powiedzieć, że Nisko było wsią królewską, no to znaczy, że stanowiła część dóbr monarszych. A jest to dość istotne, dlatego że to pokazuje, jaki status miała ta miejscowość i że było włączone tak naprawdę w cały system administracyjny oraz kościelny dawnej Polski. Co więcej, no też jeśli mamy majątek króla, no to znaczy, że w miejscowości istniał folwark królewski. Mieszkańcy, gospodarstwo, wszystko było związane tak naprawdę z królem, czyli w jakiś sposób było to, można powiedzieć, pewnego rodzaju forma nobilitacji.
0: Wcześniej powiedziałeś, że pierwsze wzmianki o ziemi, jeśli dobrze mówię, pojawiły się w XV wieku. A skąd w takim razie wzięła się nazwa Nisko?
1: Jak to bywa z nazwami miejscowości? No w tym przypadku możemy się doszukiwać dwóch źródeł tej nazwy. Pierwsza to oczywiście taka związana, może powiedzieć, z lokalną legendą powstania miasta, gdzie mamy diabła, mamy ogień i powiedzmy, że po pożarze te drzewa już tam tak wysoko nie rosły, rosły nisko. Ale to jest oczywiście legenda, natomiast faktem jest, że położenie Niska można uznać za takie dość nizinne. Ono leżało na skraju puszczy, tak naprawdę takim najwyższym punktem to była dzisiejsza Skrzyjska Góra. Także prawdopodobnie nazwa pochodzi od tego właśnie położenia geograficznego i ukształtowania terenu.
0: A czy wiemy, od kiedy właśnie ta ziemia była nazywana Niskiem?
1: To znaczy, no tutaj trzeba wskazać na te dokumenty, o których wcześniej mówiłem, prawda? Czyli z jednej strony, jeśli przyjmiemy wersję z Długoszem, no to mamy rok 1429, a jeśli już przyjmiemy dokument Warneńczyka dla Mikołaja Czajka, no to w takim przypadku mówimy o 1439. Także dekada różnicy, no raczej pierwsza połowa XV wieku.
0: A czy wiemy coś więcej o właścicielu albo właścicielach Niska?
1: Wydaje się, że wiemy całkiem sporo. To znaczy w pierwszych wiekach, kiedy miejscowość funkcjonowała jako część dóbr królewskich, no to wiadomo, musiał być jakiś zarządca. No, król nie miał czasu, żeby zajmować się każdą wsią, każdym miastem, prawda? I w takim przypadku, w przypadku Niska, mówimy tutaj o szeregu różnych postaci. Oczywiście pierwszym, o którym wspomniałem, był Mikołaj Czajka, któremu Warneńczyk wystawił dokument akurat, wcześniej wspomniany przeze mnie, ale był szereg jeszcze innych zarządców, bo mamy z jednej strony przedstawicieli takich, można powiedzieć, lokalnej szlachty, czy lokalnych elit, może jeszcze, żeby uściślić, bo to jest przełom średniowiecza i nowożytności. W każdym razie mówimy tutaj o Stanisławie Spilczy, Janie Rapsztyńskim, Stanisławie Szafrańcu, no a później stopniowo przechodzimy już do takich znanych nam już rodów, między innymi tarnowskich, a później również i między innymi lubomirskich. W przypadku lubomirskich to jest ważna wzmianka, że oni zarządzali starostwem sandomierskim do pierwszego rozbioru Polski. I w zasadzie to był tak naprawdę część takich całych, można powiedzieć, dóbr zarządzanych przez nich w tym okresie.
0: Tutaj mówisz o starostwie sandomierskim, ale my jesteśmy w Nisku, a Sandomierz jest, jeśli nie kilkadziesiąt, to kilkaset kilometrów oddzielony od Sandomierza.
1: No tak, pamiętajmy jednak, że mówimy

0: o czasach pierwszej RP, a więc o zupełnie innym, można powiedzieć, ukształtowaniu całej tej administracji. Tak naprawdę też pamiętajmy, że sporą część tych terenów, które wchodziły w skład tego starostwa, to były puszcze. Więc logicznym było, że po prostu to ukształtowanie administracyjne, ta administracja, żeby nie zarządzać samymi drzewami, no musiała się troszkę zajmować większy obszar. A Sandomierz był tu kluczowy z punktu widzenia handlu. No pamiętajmy, że do Niska towary mogły przybywać właśnie między innymi z Sandomierza. Także ten Sandomierz stanowił taki dość istotny ośrodek, więc no wydaje się, że nie jest to specjalnie też dziwne, zaskakujące, że Sandomierz, akurat, że starostwo sandomierskie obejmowało również ten teren. Zresztą historycznie Nisko jest częścią ziemi sandomierskiej.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o tych pierwszych wiekach istnienia Niska. A co zmieniło się w życiu właśnie tego miasteczka czy wsi po rozbiorach Polski, czyli pod koniec XVIII wieku?
0: To znaczy tak, Nisko w zasadzie

0: jest częścią ziemi sandomierskiej.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o tych pierwszych wiekach istnienia Niska. A co zmieniło się w życiu właśnie tego miasteczka czy wsi po rozbiorach Polski, czyli pod koniec XVIII wieku?
0: To znaczy tak, Nisko w zasadzie

0: dostał się pod wpływy austriackie już za pierwszego rozbioru, a więc w 1772 roku. I zmiana ta była w pewien sposób istotna, dlatego że w jednym momencie dobra królewskie przeszły tak naprawdę pod zarząd austriacki, w związku z czym już z miejsca tak naprawdę to ukształtowanie, ten system cały administracyjny tych ziem musiał się zmienić. Zarząd dóbr generalnie Klucza Niżańskiego wcześniejszy przekształcono w tak zwaną dyrekcję kameralną. Później to się jeszcze zmieniało, powstała Niżańska Prefektura Kameralna. W każdym razie widzimy tutaj inny układ, bo to już jest, działa mechanizm biurokratyczny znany nam z monarchii habsburskiej. W każdym razie Austriacy starali się uczynić te ziemi w pewien sposób dochodowymi, aczkolwiek przyszło pewne rozczarowanie, bo okazało się, że te dochody nie były takie, jakich Austriacy oczekiwali. No i dlatego też między innymi wystawiono później te dobra na licytację.
1: No i co się później z nimi stało?
0: W 1834 roku nowym właścicielem samego Niska został Reichenbach. To był łowczy dworu akurat. Natomiast ważne jest też to, co stało się z ziemiami okolicznymi.
1: Czyli?
0: Czyli można powiedzieć ten majątek określany mianem Sopotu akurat zakupił jeden z magnatów, hrabia Eugeniusz Kiński. Ród Kińskich możemy kojarzyć, akurat była nawet jedna, chyba jak dobrze pamiętam, aktorka nawet z tego rodu. Taki bardzo ważny, można powiedzieć, bardzo wpływowa rodzina, jeśli mówimy o Imperium Habsburgów. W każdym razie rzeczywiście tu już w 1834 roku się zmienia sytuacja. To, co zostają nowi właściciele, no to w pewien sposób trudności odziedziczone w spadku po samym rządzie austriackim. Bo dlaczego rząd austriacki ostatecznie się wycofał z tych terenów, znaczy pod takim kątem zarządczym? No przede wszystkim dlatego, że z jednej strony starano się uprzemysłowić te ziemie. Na początku XIX wieku eksperymentowano z hutą szkła, hutą żelaza, aczkolwiek zrobił się problem, no bo gdzie to sprzedawać, rynki zbytu są daleko, mało odbiorców, a jeszcze trzeba tak naprawdę industrializować, jak to się tak ładnie mówi, tak naprawdę całe okoliczne ziemie, tworzyć drogi, no stwierdzono, że jest to po prostu nieopłacalne. Prywatni właściciele przyjęli trochę inną, można powiedzieć, politykę.

mało odbiorców, a jeszcze trzeba tak naprawdę industrializować, jak to się tak ładnie mówi, tak naprawdę całe okoliczne ziemie, tworzyć drogi, no stwierdzono, że jest to po prostu nieopłacalne. Prywatni właściciele przyjęli trochę inną, można powiedzieć, politykę.

0: pośrednictwem dobrego zarządzania po prostu akurat Rezeg. Także to jest dlatego ważne, że no, to jest kolejny taki przykład, prawda, że przedstawiciele rodów, przedstawiciele właścicieli ziemskich często naprawdę prowadząc dobrą politykę zmieniali w pozytywnym znaczeniu oblicze tych ziem. Niekoniecznie byli po prostu złymi panami, ale byli też osoby wrażliwe, można powiedzieć, na te problemy społeczne.
1: Wspominałeś przed chwileczką, że rodzina Rezygie miała duży wpływ na rozwój edukacji w Nisku. Czy w takim razie to oni właśnie mieli swój udział w utworzeniu gimnazjum w Nisku? To chyba było na początku XX wieku.
0: Tak, w zasadzie tak. To znaczy, to był dość skomplikowany proces. Dlaczego? Dlatego, że oni ufundowali początkowo budynek dla Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. To był rok 1904, jeśli mi pamięć nie myli. Natomiast później ten budynek został oddany przez rodzinę Rezygie na potrzeby utworzenia gimnazjum w Nisku. I w zasadzie tak naprawdę to się stało w 1912 roku, a więc właśnie za czasów Rezygie w Nisku. No, wydaje się, że zresztą samo gimnazjum miało istotny wpływ na krzewienie postaw patriotycznych, co też jest ważne, bo teoretycznie mówimy o rodzinach austriackich, a przynajmniej związanych z Wiedniem, a jednocześnie tworzą oni podstawy do wykształcenia się środowisk patriotycznych na tych terenach. I tutaj no, to gimnazjum było takim dość szczególnym przykładem, bo akurat później jego wychowankami były osoby, które walczyły zarówno w obronie Lwowa, jak i między innymi w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Także no, to jest taki właśnie przykład tego, jak tam te czasy wyglądały. Zresztą wydaje mi się, że do chwili obecnej w pewnym stopniu pamięć o niektórych uczniach, którzy właśnie polegli w trakcie tych zmagań, no do tej pory jest w jakiś sposób zachowywana przy miejscowym bodajże pomniku.
1: To czy w takim razie znamy nazwiska tych bohaterów?
0: Tak, one zostały nawet zamieszczone na pomniku, który został z tej okazji ufundowany przez mieszkańców Niska. Tam pojawia się nazwisko Mariany Zaręby, Stefana Kościółka, generalnie osób, które poległy właśnie w walkach, czy to z Ukraińcami, czy z armią bolszewicką.
1: Skoro już jesteśmy właśnie w okolicach właśnie tego 1918 roku, to co działo się generalnie w Nisku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości?
0: Tak, 1918 rok zapisał się akurat na terenach ziemi niżańskiej w taki dość chwalebny sposób, zresztą jak w wielu innych częściach przyszłego państwa polskiego, przede wszystkim dlatego, że no to wszystko działo się bardzo szybko, prawda? Na początku zaczęło się tradycyjnie od organizacji takiej zrębowej administracji, porządkowania tych kwestii, rozbrojenia żandarmów austriackich, przejęcia koszar. To były takie pierwsze decyzje, które zapadły, pierwsze tak pod wpływem, można powiedzieć, takich impulsów politycznych, bo już każdy wiedział, że państwo polskie niedługo powstanie. Natomiast warto też wspomnieć o tym, co się wydarzyło na miejscowych plantach, gdzie odbył się wiec, w trakcie którego chór gimnazjalny odśpiewał rotę Marii Konopnickiej, co, jak podają źródła, miało zrobić wrażenie na mieszkańcach. Także rzeczywiście można powiedzieć, że nastroje niepodległościowe były bardzo silne.
1: Przechodząc już do takiego podsumowania tego naszego, można powiedzieć, telegraficznego skrótu historii Niska, chciałabym Cię zapytać o to, od kiedy nazywamy Nisko miastem?
0: Rozporządzenie w tej sprawie wydano w 1933 roku. To było związane z tym, że Nisko jako miejscowość osiągnęło już odpowiednią liczbę mieszkańców, bo jak dobrze pamiętam, na początku lat 20. ta liczba wahała się w okolicach ponad 5100 osób. Tu trochę też wpływ na to miał fakt, że jeszcze w okresie I wojny światowej te tereny zaczęły być poddawane szerokiej industrializacji, powstawały kolejne zakłady pracy, dzięki czemu między innymi właśnie zwiększyła się liczba mieszkańców. I w rezultacie to zaowocowało tym, że ta liczba stopniowo wzrastała i w 1933 ostatecznie doprowadziły do tego, że miejscowość Rzenisko mogło osiągnąć prawa miejskie.
1: Teraz chciałbym przejść do drugiej części naszej rozmowy, czyli do historii skradzionego testamentu hrabiego Hompesza, ale tutaj musimy się już przenieść do pobliskiego Rudnika nad Sanem. No i może na początek, w jakich okolicznościach i kiedy właśnie powstał Rudnik nad Sanem i kto odegrał kluczową rolę w jego lokacji?
0: Szukając początków Rudnika nad Sanem, no, należy określić tą miejscowość mianem młodszego brata Niska w pewien sposób.

0: Czego? Dlatego, że sama miejscowość rozwinęła się około wieku później, bo w XVI wieku trudno jest wskazać jakąś konkretną osobę, która za tym stała, natomiast faktem jest, że w 1552 roku miejscowość otrzymała prawa miejskie, co było po prostu efektem, rezultatem działań miejscowej ludności, która trudniła się handlem i rzemiosłem. Położenie rutnika nad Sanem tak naprawdę było bardzo korzystne z tej perspektywy, dlatego wydaje się, że na tych terenach ludzie poszukiwali możliwości po prostu wzmocnienia gospodarki, maksymalnego wykorzystania bogactw tych okolic Sanu i samej tej perspektywy, która ona stwarza z punktu widzenia geograficznego. No i to tak naprawdę zaowocowało powstaniem miejscowości.
1: To jakim rzemiosłem w takim razie trudnili się mieszkańcy rudnika nad Sanem? Czy to od samych początków była wiklina?
0: Nie, absolutnie nie. W zasadzie można powiedzieć, że to był cały proces, który rozwijał się stopniowo. Początkowo tak naprawdę gospodarka mieszkańców opierała się na wymianie lokalnych towarów, które często były na przykład zwykłymi rybami, czy jakimiś tam towarami, prawda, spożywczymi, rolniczymi, i opierały się głównie na podstawowych potrzebach mieszkańców i tym, co po prostu udało im się w okolicy znaleźć. Natomiast dopiero z czasem one zaczęły przybierać taką bardziej zorganizowaną formę. No, ten handel tak naprawdę rzeczny tutaj stwarzał duży potencjał, w związku z czym to przekładało się też na zwiększoną liczbę ludzi pracujących właśnie w okolicach Sanu i na tych terenach.
1: No. Aż chyba nie bez powodu rudnik nad Sanem miał już w XVI wieku prawa miejskie, a przy tym nisko dopiero w wieku XX.
0: No tak, to jest pewien paradoks, ale też pokazuje tą dynamikę, prawda? Bo wszystko się rozegrało w ciągu ledwie może kilku dekad. Natomiast jak to właściwie było z tą wikliną? No to już, to jest to stosunkowo świeża sprawa, bo tak naprawdę musimy się cofnąć do XIX wieku. I tu z jednej strony mamy ten aspekt przyrodniczy, czyli jak wiadomo dostęp do surowca, wikliny, ale też i potrzebny był pomysł. No i w tym przypadku pojawił się pewien możny hrabia z Austrii, czyli Ferdynand Hompesz, który dostrzegł potencjał tych terenów i za sprawą tak naprawdę inwestycji, tutaj w szczególności tego, że umożliwił on kilku osobom wyjazd do Wiednia, gdzie mogli się tak naprawdę zapoznać z tym, jak to wyplatanie wyglądało, no po powrocie mogli się już oni zajmować typowo działalnością komercyjną, byśmy to dzisiaj tak nazwali. W każdym razie zaledwie kilka lat po ich powrocie powstała w rudniku szkoła koszykarska. Także możemy powiedzieć, że zaczęło to stopniowo przybierać formę bardzo nowoczesną i nastawioną rzeczywiście na zysk. I to też odczuli bardzo mocno mieszkańcy tych terenów.
1: Tutaj mówimy o hrabim Hompeszu i o XIX wieku. A kto był właścicielem, zarządcą rudnika nad Sanem od początków jego istnienia?
0: To znaczy, sięgając do korzeni, no to wszystko się zaczyna, jak już wspomniałem, od 1552, wówczas właścicielem miał zostać Krzysztof Gnojeński, któremu Zygmunt August nadał prawo założenia miasta. Tyle tylko, że on bardzo szybko zmarł, w związku z czym sama lokacja nie doszła do końca do skutku, jeśli mówimy o tym mieście. Natomiast później już król wystawił podobny dokument Katarzynie Starnowca i synowi Stanisławowi Lipnickiemu. To sprawiło, że to miasto mogło już powstać, aczkolwiek kwestia tego, kto był właścicielem, była dość skomplikowana, dlatego że oni się ciągle zmieniali. To, co pozostało w miarę stałe, to to, że rudnik przez wieki pełnił taką funkcję też częściowo obronną, jeśli mówimy o tych rodach. Tam były takie, można powiedzieć, można to określić mianem takich właśnie siedzib obronnych tych rodów, które tam zamieszkiwały, które rządziły.
1: Skoro mówisz o tej funkcji takiej obronnej, którą miał pełnić rudnik nad Sanem, to czy wtedy, te kilka wieków temu, znajdował się tam może jakiś zamek?
0: Prawdopodobnie tak, tak przynajmniej wskazują źródła. One są niejednoznaczne pod kątem językowym, to znaczy mógł to nie być jako jakiś wielki zamek, prawda, typu Malbork, ale jakaś twierdza tam z pewnością istniała. Też wskazywałby na to fakt zresztą, że te walki, które toczyły się w rudniku, one były dość częste, zwłaszcza m.in. w okresie potopu szwedzkiego. Wiemy, że tam toczyły się m.in. bitwy ze Szwedami w tamtym regionie, także bardzo prawdopodobne, że swoje uzasadnienie znajdowało akurat to, że tam istniały jakieś twierdze czy jakiś system obronny.
1: Tutaj mówisz o tych walkach ze Szwedami.

0: Dawidami, czyli podejrzewam, że jesteśmy w XVII wieku. Czy w takim razie Rudnik nad Sanem wtedy właśnie na mapie Rzeczypospolitej Obojga Narodów był takim ważnym ośrodkiem?
1: To znaczy sam w sobie raczej nie był per se, to znaczy rozmiarowo to było raczej nieduże miasteczko i raczej nigdy nie zajmowało jakiejś ogromnej roli. Bardziej chodziło o to położenie nad rzeką, prawda?
0: Takie strategiczne.
1: Tak, tutaj była kwestia właśnie okolic Sanu, przez to między innymi co jakiś czas jakieś tam oddziały się zaplątywały, choć oczywiście nie przybierało to formy jakichś gigantycznych batalii, prawda? Natomiast rzeczywiście wojska w tym rejonie, czy Rzeczpospolitej, czy innych krajów tutaj rzeczywiście przybywały. Tutaj ja już wspomniałem, żeby nie być gołosłownym, to zaznaczę o jakich rozmiarach tutaj Rudnika mówimy w tamtym okresie. Jest to dość trudne, dlatego że nie zachowały się źródła mówiące dokładnie o tym, że dana liczba mieszkańców w tamtym okresie wynosiła tyle i tyle. No to

wojska w tym rejonie, czy Rzeczpospolitej, czy innych krajów tutaj rzeczywiście przybywały. Tutaj ja już wspomniałem, żeby nie być gołosłownym, to zaznaczę, o jakich rozmiarach tutaj rudnika mówimy w tamtym okresie. Jest to dość trudne, dlatego że nie zachowały się źródła mówiące dokładnie o tym, że dana liczba mieszkańców w tamtym okresie wynosiła tyle i tyle. No to

0: I mimo, że obowiązywał pewien zakaz osiedlania przez pewien czas na tych terenach dla nich, to jednak oni tam już w zasadzie byli tak naprawdę od czasów nowożytnych.
1: To skoro już jesteśmy w tym temacie rozwoju handlu na ziemiach rudnickich, to może wróćmy sobie do wcześniej już przez ciebie wspomnianego hrabiego Hompesza, który, jak już wspomniałeś, odegrał właśnie taką dużą rolę w rozwoju właśnie lokalnej gospodarki.
0: Tak, no zresztą trzeba powiedzieć o Hompeszu, że był prezesem Rady Powiatowej w Nisku, czyli tak naprawdę możemy go połączyć z całym regionem, prawda, zarówno z Rudnikiem, jak i też z innymi okolicami. No przede wszystkim też dlatego, że autentycznie pomagał mieszkańcom, no zakładał, no nie, tu akurat ten wysłanie wtedy mieszkańców, rzemieślników do Wiednia, to było jedno, natomiast jego działalność na polu społecznym nie ograniczała się tylko do takiego, można powiedzieć, spojrzenia typowo biznesowego, bo on tak naprawdę tworzył dla ludzi kolejne miejsca pracy. Takie jak na przykład tartak, czy między innymi apteka, ale też i było sporo takich instytucji publicznych, które się w tamtym okresie pojawiały. Warto wspomnieć między innymi o założeniu straży pożarnej, o wspieraniu opieki lekarskiej na tych obszarach. Także rzeczywiście dużo instytucji, które znamy obecnie z tych terenów, mają swoje korzenie właśnie w czasach Hompesza.
1: Jakie lata albo wieki masz na myśli, mówiąc o tych czasach właśnie urzędowania hrabiego Hompesza na ziemiach rudnickich?
0: To znaczy tak, generalnie on, można powiedzieć, zaczął działać jako członek m.in. Rady Powiatowej na początku lat 70. XIX wieku, a swoją działalność tak naprawdę prowadził do 1897. Także no tak zaokrąglając, było to prawie 30 lat tak naprawdę obecności jego na tych terenach. Także te dekady jego działalności na tych terenach to okres ogromnej prosperity na całych tych ziemiach, na całym tym obszarze. On trwał tak naprawdę aż do końca, do śmierci hrabiego w 1897 roku. Choć co warto wspomnieć, on wspomógł mieszkańców Rudnika bardzo mocno jeszcze rok przed swoją śmiercią, bo w 1896, kiedy wybuchł pożar, on między innymi ufundował pomoc dla mieszkańców miejscowości, którą zarządzał i w której posiadaniu był. Natomiast z jego śmiercią, a w zasadzie z jego testamentem, wiąże się dość pewna ciekawa historia. To znaczy, chodzi o to, że zaginął jego testament. To było sprawą dość szeroko komentowaną i w zasadzie ciężko się temu dziwić. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony hrabia nie miał dzieci, więc no wiadomo, każdy się zastanawiał, co tak naprawdę się dalej stanie z jego majątkiem. A gdy okazało się, że zniknęły worki pocztowe nadane w Rudniku, zaczęły pojawiać się plotki i przypuszczenia, że ten testament nie został tak po prostu skradziony. To była taka historia, no można powiedzieć, jak dzisiaj mamy te teorie spiskowe, prawda, dotyczące 11 września i tak dalej, no to Rudnik w tym pod koniec XIX wieku miał taką swoją własną historię. No i generalnie największe kontrowersje budził sam sposób zniknięcia przesyłek. Dlaczego? Dlatego, że generalnie inne worki z przesyłkami nadane wówczas tak naprawdę nie zniknęły, były nienaruszone. Więc tak naprawdę złodziej wiedział, czego szukał w tym przypadku, prawda? Szukał tego testamentu. I zaczęto się zastanawiać, skąd on mógł to wiedzieć. Dodatkowo tak naprawdę prasa też pompowała w tamtym okresie tę historię, dlatego że podawała, co w tym dokumencie mogło być i między innymi były historie o tym, że ten majątek miał zostać przekazany na cele dobroczynne albo, że żona hrabiego miała tak naprawdę wszystko przejąć. Także to tak naprawdę podsycało te domysły wszystkie.
1: To jakie w takim razie podjęto próby wyjaśnienia zaginięcia tego dokumentu?
0: To znaczy podejmowano różne działania o charakterze takim, nazwijmy to, śledczym. Zatrzymano podejrzanego, niejakiego Franciszka Bisa z Racławic, który miał jechać okradzionym wozem. Natomiast pojawiały się tłumaczenia, że nie doszło do kradzieży, lecz że worek po prostu wypadł jakoś w magiczny sposób. I tak naprawdę sąd śledczy wydał oficjalne obwieszczenie z apelem o przekazywanie informacji w tej sprawie, czyli w zasadzie trochę działał tak jak dzisiaj, prawda, działają sądy, policjanci, szukamy informacji.
1: Szukamy świadków.
0: Tak, kto widział, kto wie, kto cokolwiek wie, niech się zgłosi. Natomiast sprawa ta nie została wyjaśniona.

0: Joda?
1: Czyli sprawa jest otwarta.
2: Teoretycznie tak, jeśli ktoś ma jakieś informacje, to bardzo proszę o kontakt z Radiem SK. Natomiast już tak zupełnie poważnie, no to w zasadzie jest to dość ciekawy przykład tego, że no właśnie umiera człowiek znany, szanowany i tak naprawdę ten majątek nagle trafia w próżnię. Niemniej jednak faktem jest, że sam Ferdynand Homper zapisał się w świadomości mieszkańców Rudnika nie tylko poprzez sprawę tego zaginionego testamentu, który czy został skradziony, czy wypadł, jak uważał woźnica. Natomiast no jednak pomnik, który stoi w Rudniku i przypominał jego postaci, jednak wyraźnie wskazuje, że miał on ogromne zasługi dla miasta i jest on w tej chwili w jakiś sposób zapamiętany.
1: Skoro testament nigdy nie został odnaleziony, a Homperzowie nie mieli potomstwa, to co w takim razie stało się później z Rudnikiem nad Sanem? Kto jakby objął właśnie w nim władzę?
2: Tak, majątek został po prostu wystawiony na sprzedaż i ostatecznie całe te dobra zostały zakupione przez hrabinę Różę z Branickich Tarnowską, żona hrabiego Stanisława Tarnowskiego, o którym też mieliśmy okazję stosunkowo niedawno rozmawiać. W każdym razie w skład tych dóbr, które ona wówczas zakupiła, bo oprócz Rudnika wchodziły do niego jeszcze szereg innych miejscowości, m.in. Wólka Łętowska, Łętownia, czyli też te tereny, można powiedzieć, które dzisiaj też są znane mieszkańcom okolicy. W każdym razie od końca XIX wieku to miasteczko funkcjonowało w oparciu o ustawę samorządową, czyli po prostu jakieś tam, powiedzmy, regulowało to tak naprawdę jego funkcjonowanie. No i oczywiście należy pamiętać, że zmiana właściciela nie oznaczała bynajmniej tego, że miasto jakoś zatrzymało się w rozwoju, wręcz przeciwnie, bo jak może niektórzy kojarzą, między innymi linia kolejowa, która przebiega przez miejscowość na linii Rozwadów Przeworsk, powstała w 1900 roku właśnie, czyli już po śmierci Homperza. Także...
1: Czyli już za czasów Tarnowskich na tych ziemiach.
2: Tak, jak najbardziej już nowych właścicieli. Także można powiedzieć, że ten rozwój był podtrzymany, no ale niestety, jak to często bywa, w końcu musiał zostać zatrzymany przez tragiczne wydarzenia. No w tym przypadku przez I wojnę światową, w trakcie której podczas m.in. bitwy pod Rudnikiem została zniszczona prawie że cała zabudowa miasta. No cała może nie, ale aż, jakie są wyliczenia, 75%. Także to sprawiło, że ta miejscowość już nie podniosła się, prawda, w ten sposób. No a później jeszcze kolejne wydarzenia, II wojna światowa też zmieniła sytuację miasta.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Dziś zapraszam was na rozmowę o Fundacji

0: status ze Stalowej Woli, organizacji, która z empatią i uważnością wspiera osoby ciężko chore oraz ich bliskich. Jej działalność zrodziła się z osobistych doświadczeń, potrzeby wypełnienia luki w systemie opieki i przekonania, że w chorobie równie ważne jak leczenie są emocje. O misji fundacji, jej działaniach oraz o tym, dlaczego hospicjum to także życie, opowiedziały mi Dorota Szymańska i Anna Żurawska. Dzisiaj porozmawiamy sobie o misji i działalności Fundacji Szeptus ze Stalowej Woli. W studiu są ze mną
1: Dorota Szymańska
2: i Anna Żurawska.
0: Dzień dobry, witam Panią.
2: Dzień dobry, witamy.
0: Dobrze, no to może zacznijmy od takich fundamentów fundacji. Właśnie od czego się zaczęło? Co było impulsem do jej powstania? Może jakie doświadczenia Wam towarzyszyły właśnie podczas jej powstawania?
1: Myślę, że impulsem do powstania naszej fundacji były nasze doświadczenia, własne przeżycia związane i z trudną, ciężką chorobą, jak również z emocjami, które towarzyszą śmierci bliskiej osoby. Narastały one w nas przez lata, ponieważ zauważyłyśmy wielką lukę w systemie opieki zdrowotnej, gdzie mało uwagi poświęca się emocjom i opiece nad nie tylko samym chorym, ale również nad tymi emocjami, które towarzyszą rodzinie, towarzyszą bliskim. Myślę, że też działania, które realizujemy poprzez naszą pracę zawodową i w początkach 2022 roku rozpoczęliśmy budowę na terenie Stalowej Woli hospicjum stacjonarnego. Również wówczas rozpoczęliśmy taką podróż po różnych podmiotach, które prowadzą działalność hospicyjną na terenie naszego kraju. Między innymi od lat też pasjonowałyśmy się twórczością księdza Jana Kaczkowskiego, który jest założycielem Puskiego Hospicjum i udało nam się z zespołem Puskiego Hospicjum nawiązać współpracę, kontakt. Byłyśmy tam na kilku wizytach studyjnych i również to nas utwierdziło, iż działalność medyczna musi być wspierana przez podmiot zewnętrzny, który zaoferuje nie tylko pomoc może zespołowi medycznemu, ale przede wszystkim zadba również o emocje pacjenta, o emocje jego bliskich i otoczy go kompleksowym wsparciem też socjalnym.
0: Czy jest może taka data, konkretny rok powstania właśnie Fundacji Szeptus w Stalowej Woli?
1: To był początek 2022 roku, a samo już ukonstytuowanie fundacji i jej założenie nastąpiło we wrześniu 2023 roku, kiedy na terenie naszego miasta zaczęło działać hospicjum domowe oraz poradnia medycyny paliatywnej.
0: Jak definiujecie misję fundacji? Co jest waszym celem?
1: Misja naszej fundacji koncentruje się na wsparciu podopiecznych działającego na terenie naszego miasta hospicjum domowego oraz poradni medycyny paliatywnej oraz ich bliskich.
2: Drugim takim, można powiedzieć, ważnym działaniem naszej fundacji jest prowadzenie też takiej akcji społecznej, uświadamiającej. Chcemy dotrzeć do społeczności naszej, nie tylko lokalnej, a może troszkę szerzej, też regionalnej. Cały czas mówimy o tym, czym jest medycyna paliatywna, jak się charakteryzuje, czym się charakteryzuje opieka hospicyjna. Widzimy w tym obszarze ogromne deficyty. Często słyszymy, że po prostu też osoby, które z nami się kontaktują, czy też w ogóle w opinii publicznej jakoś tak jest duża niewiedza, jeśli chodzi o to, co to jest ta medycyna paliatywna. Wielokrotnie gdzieś w rozmowach pada słowo hospicjum, wiele osób postrzega to jako taką umieralnię, czy już taką ostateczność. My chcemy przede wszystkim dobrze edukować, z racji tego też podjęłyśmy w naszej misji taki trud, aby organizować różne spotkania w formie nawet takich konferencji, które miałyśmy w zeszłym roku czy w tym roku, i właśnie chcemy dotrzeć do ludzi, jakby trochę też oswajać te tematy związane z tą medycyną paliatywną, odczarowywać to, można powiedzieć, takie tabu, które gdzieś jest w przestrzeni, że hospicjum to też życie. Chcemy powiedzieć, że hospicjum to też życie, a nie, że śmierć.
0: Dobrze, no to znamy już takie korzenie fundacji, skąd się właśnie to wzięło, ta wasza działalność. I teraz chciałabym

0: Chciałabym przejść do tej misji realizowanej już w praktyce. Jakie właśnie formy opieki, wsparcia oferuje hospicjum domowe i poradnia medycyny paliatywnej?
1: Tutaj wartym jest, abyśmy może doprecyzowały, bo sama poradnia medycyny paliatywnej oraz hospicjum domowe, one funkcjonują w ramach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Stalowej Woli. My jako fundacja jesteśmy podmiotem wspierającym tą pozamedyczną działalność. Powstaliśmy dlatego, aby poprawiać jakość tej opieki, którą zespół medyczny realizuje naszym podopiecznym. Pierwsze nasze działania skupiły się na zbieraniu funduszy, abyśmy mogły otworzyć wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych, poradni medycyny paliatywnej oraz hospicjum domowego. Dzięki tym naszym działaniom i sercu darczyńców udało nam się zebrać sporą kwotę jak na początek naszej też działalności. I dzięki temu zakupiliśmy łóżka rehabilitacyjne. Jeżeli pacjent czy rodzina, która jest objęta opieką paliatywną w ramach hospicjum domowego, ma takie życzenie, że potrzebuje już tego łóżka, aby ten komfort chorowania był lepszy, żeby można było zmienić tą pozycję bez jakiegoś dodatkowego bólu czy obciążenia, to takiej rodzinie wypożyczamy takie łóżko wraz z materacem przeciwodleżającym. Jeżeli ma takie życzenie, mamy również zakupione koncentratory tlenu, które również pomagają pacjentom przy dużej niewydolności oddechowej. Kupujemy też taki drobniejszy sprzęt. Mamy wózki, inwalidzkie kule, czy też odpowiadamy na potrzeby pacjentów, które zgłaszają. Mieliśmy kiedyś też pana, który miał bujne włosy, chorował, nie wstawał z łóżka. Rodzina też nie wiedziała, w jaki sposób może wykonać tą toaletę, odświeżyć te włosy, umyć, i też poprzez współpracę tutaj z różnymi sklepami ortopedycznymi dowiedziałyśmy się, że są takie baseny do mycia włosów i też zakupiłyśmy kilka takich sztuk. I jeżeli są pacjenci, którzy chcą...
0: Coś takiego jak u fryzjera?
1: No podobne. Taki pompowany basenik, pacjent jest leżący, podkłada się pod głowę i można też właśnie
2: umyć. Tradycyjnie, albo skorzystać z takich specjalnych środków, nawet są takie specjalne, można powiedzieć takie czepki ze środkiem myjącym i w łatwy i prosty sposób przeprowadzić toaletę.
1: Więc też właśnie jako fundacja same się uczymy, bo w pracy zawodowej zajmujemy się całkiem innymi rzeczami. To też jest dla nas taka nowość i stale się też uczymy. I też widzimy, jak wiele jest produktów, które można nabyć w sklepie ortopedycznym, a my tutaj poprzez to, że mamy fundację, możemy je zakupić i też wszystkie sprzęty, które posiadamy, wypożyczamy nieodpłatnie dla podopiecznych hospicjum domowego czy poradni medycyny paliatywnej.
2: To jest niesamowita pomoc. Wiemy, że pacjenci i rodziny są bardzo wdzięczni za taką pomoc. Kolejki, jeżeli chodzi o wypożyczalnie, na przykład łóżek rehabilitacyjnych, u nas w mieście są bardzo długie i ta możliwość, że rodzina, właśnie tak jak Dorota powiedziała, może zapewnić takie łóżko swojemu bliskiemu i ulżyć w chorobie, to jest dla po prostu opiekunów bardzo, bardzo znacząca pomoc. Bardzo ludzie są po prostu wdzięczni za to, że jest taka możliwość, że właśnie przy okazji objęcia pacjenta opieką w ramach hospicjum domowego nasz podmiot też może użyczyć na czas potrzebny właśnie tego, czy łóżka, czy koncentratora tlenu, czy innych środków, które mamy na wyposażeniu.
0: Dobrze, no to załóżmy, że znajdujemy się w jakiejś takiej trudnej sytuacji, albo może nasza bliska osoba właśnie jest takim pacjentem paliatywnym, jeśli dobrze mówię. Co zrobić właśnie krok po kroku, gdzie, do jakich drzwi zapukać właśnie, żeby otrzymać taką pomoc? Czy to właśnie w obszarze takiej opieki paliatywnej, a później może i wypożyczenia właśnie takiego sprzętu, który jest bardzo drogi.
2: Pierwszym punktem kontaktowym, kiedy nasz bliski chory otrzymuje skierowanie do poradni medycyny paliatywnej bądź hospicjum domowego, to jest właśnie rejestracja, w której odbywa się proces objęcia opieką takiego pacjenta. Zaczyna się od kwalifikacji chorego, wymogi

0: Tam też formalne muszą zostać sprawdzone, czy jest dobrze wypisane na przykład skierowanie. No to jest cała taka otoczka też administracyjna.
1: A to skierowanie otrzymujemy od jakiego lekarza?
0: Możemy uzyskać od lekarza specjalisty, u którego odbywa się leczenie, lub też od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
1: Dobrze, czyli mamy to skierowanie, przychodzimy do poradni medycyny paliatywnej i co wtedy?
0: Dokładnie. I wtedy tak

0: z rejestracji rozpytują o takie dodatkowe potrzeby lub też je po prostu widzą, bo one się przejawiają w trakcie rozmowy z rodziną czy z bliskimi, którzy się zgłaszają ze skierowaniem.
1: W takim wywiadzie, można powiedzieć, lekarskim.
0: Dokładnie, dokładnie, właśnie w ten sposób. I też tu jest wielka uważność i właśnie naszych pań z rejestracji, mówię naszych, bo nasza fundacja bardzo współpracuje też ściśle z tymi paniami z rejestracji poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowego. I też te panie po prostu w trakcie rozmowy one wyczuwają, jakie rodzina ma potrzeby i wtedy też mogą zaoferować ten sprzęt, który my zakupiłyśmy dzięki wielkiej otwartości naszych darczyńców. I po prostu wiele osób też słyszymy, wiele rodzin pacjentów jest zaskoczonych, że w jednym miejscu uzyskało pomoc taką medyczną, ale też taką około medyczną, gdzie właśnie jest możliwość wypożyczenia tego sprzętu. Wiele osób się dziwi, że to się odbywa no, w jednym miejscu, nie muszą nigdzie jeździć, że to jest tak sprawnie przeprowadzany proces i myślę, że to jest takie też ważne dla rodzin, które są bardzo zmęczone tym chorowaniem tego bliskiego, tymi emocjami, które im towarzyszą, że tutaj też...
1: Że mogą się poczuć zaopiekowane.
0: Dokładnie, że poczują się takie zaopiekowane i zrozumiane, bo też to jest bardzo ważne, że taki wywiad właśnie przy kwalifikacji jest szeroki. Szeroko prowadzi się ten wywiad w tym sensie, że żeby dobrać jak najodpowiedniejsze metody i tutaj narzędzia, żeby samego pacjenta, ale też rodzinę przeprowadzić przez ten proces leczenia i chorowania.
1: Jaką rolę właśnie w takim modelu opieki odgrywa wsparcie psychologiczne?
2: No myślę, że wsparcie psychologiczne jest tutaj bardzo istotne, ponieważ emocje i ta niepewność jutra, która jest nie tylko w samym pacjencie, ale również w jego bliskich, w jego rodzinie, naprawdę przeraża, niesie olbrzymi niepokój i uważamy, że to wsparcie psychologiczne powinno być już na samym początku choroby, ciężkiej choroby nieuleczalnej, choroby onkologicznej. Często jego nie ma, więc też widzimy jako fundacja i staramy się organizować takie wsparcie dla naszych podopiecznych poprzez środki, które możemy pozyskać, aby osoby, już nie sama osoba chora, która w ramach poradni czy hospicjum domowego ma zapewnionego psychologa i może z nim porozmawiać, ale również jego bliscy mogli skorzystać z takiego wsparcia. W tym roku pozyskałyśmy środki i zorganizowałyśmy takie wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób ciężko chorych. Mogli oni skorzystać z takiego 10-godzinnego
0: wsparcia interwencyjnego prowadzonego przez specjalistę psychologa.
1: Ale to taki cykl, nie? A nie taka 10-godzinna...
2: Cykl, tak. To było kilka spotkań
0: po 50 minut właśnie w formie takiego wsparcia poradnictwa psychologicznego, gdzie osoby miały możliwość opowiedzenia o swoich emocjach i uzyskania takich realnego wsparcia i zrozumienia też tego stanu czy tych emocji, w jakich w tej chwili się znajdują.
2: I też tego bólu, bo udział wzięły tutaj osoby, które towarzyszą swojemu choremu jeszcze w trakcie choroby, ale też były osoby, które już są po stracie, czyli też te emocje są wtedy bardzo duże i podczas konferencji, którą organizowaliśmy, Moc Profilaktyki i Wsparcia, też uczestniczyły w tej naszej konferencji i było to bardzo takie dla nas budujące i potwierdzające, jak ważne jest to, co robimy, bo podchodziły i po prostu dzieliły się, ile wniosły w nich te rozmowy spokoju i jak im pokazały, że cały też ten proces leczenia i towarzyszenia przy bliskiej osobie, która odchodziła, był ważny i cieszą się, że po prostu były z tą osobą do końca i że mogły być razem z nią w domu. To też naprawdę pokazuje, jak ważne jest to, co robimy.
1: Mówiłyśmy już sobie o wsparciu psychologicznym, o wypożyczalni bardzo drogiego sprzętu dla ciężko chorych osób, ale chyba zapomniałyśmy o takim kluczowym pytaniu, kluczowej kwestii, czyli czym tak w zasadzie jest opieka paliatywna, bo myślę, że narasta wiele takich mitów właśnie związanych

0: związanych z tym tematem.
1: Opieka paliatywna jest to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi. Polega na objawowym leczeniu chorób nieuleczalnych, czyli pojawia się ona w tym przypadku, kiedy nie można już wyleczyć przyczyny, a choroba postępuje i znacznie ogranicza życie osoby chorującej. Celem opieki paliatywnej jest osiągnięcie jak najlepszej, możliwej do uzyskania jakości życia osoby nieuleczalnie chorej.
2: Czyli jakby poprawy komfortu jego życia, ale chyba nie tylko w takim sensie fizycznym, ale też takim psychicznym, nie?
1: Tak, ona podchodzi do człowieka całościowo, więc skupiamy się na każdej sferze życia człowieka i na sferze duchowej, i psychicznej, i emocjonalnej, i też tej socjalnej.
3: Tak, w celu zapewnienia tej jak najlepszej jakości życia, aż do końca.
1: Aż do śmierci.
2: A co z osobami, które towarzyszą właśnie takim nieuleczalnie chorym osobom?
1: I tutaj właśnie też jest bardzo taka dodatna cecha tej opieki paliatywnej, że ona nie pozostawia osób bliskich choremu samych, tylko również zajmuje się opieką nad bliskimi. I tu to, co należy podkreślić, nie kończy się ona wraz ze śmiercią pacjenta, tylko trwa ona również nadal i często właśnie opieka paliatywna oferuje grupy wsparcia dla osób już
3: w żałobie. Po stracie, czy spodziewających się straty najbliższej osoby.
1: Więc możemy powiedzieć, że roztacza opiekę całościową nie tylko nad chorym, ale również nad jego bliskim.
2: Jak to jest? Czy każdy nieuleczalnie chory właśnie pacjent może uzyskać taką opiekę paliatywną, czy może są jakieś konkretne choroby, które właśnie zaliczają go właśnie do uzyskania takiej pomocy?
3: Jednostki chorobowe, które kwalifikują do objęcia chorego opieką paliatywną, są ściśle określone w rozporządzeniach dotyczących opieki paliatywnej i na ten moment jest to wąska grupa chorób. W 80 czy nawet może 90 przypadkach jest to choroba nowotworowa, ale też są takie choroby jak choroby wywołane przez wirus HIV, choroby układu ośrodkowego, układu nerwowego, kardiomiopatia, owrzodzenia odleżynowe czy chociażby niewydolność oddechowa. Wiemy też, że trwają prace nad rozszerzeniem katalogu tych chorób uprawniających do objęcia opieką paliatywną, wzorem na przykład krajów zachodnich, gdzie dużo więcej chorób, które u nas są traktowane jako przewlekłe, właśnie w krajach Europy Zachodniej objęte są takim świadczeniem paliatywnym. Swego czasu były prowadzone tutaj takie rozmowy czy prace nad tym, aby włączyć chorych z cukrzycą i na przykład z chorobami, schorzeniami kardiologicznymi do tej opieki.
1: Czy z niewydolnością nerek.
3: Natomiast tutaj jeszcze nie ma takich wiążących zmian w prawie. Wiemy, że prace trwają, bo też staramy się cały czas też jakby uczyć się i dowiadywać, co nowego w medycynie paliatywnej, przynajmniej tak do roku, raz do roku bierzemy udział w takich konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, gdzie mamy możliwość na takim spotkaniu otwartym dla mediów. Przeważnie wtedy są takie panele organizowane właśnie o tym, nad czym teraz towarzystwo pracuje w zespołach roboczych, jakie rozmowy się toczą gdzieś tam właśnie w procesie legislacyjnym, ale póki co, to jak mówię, tylko taka niewielka grupa chorób uprawnia do objęcia opieką paliatywną.
2: A czy same może organizujecie jakieś takie działania edukacyjne, może jakieś warsztaty, szkolenia, właśnie żeby zwiększać tą taką świadomość społeczną właśnie na temat tej opieki paliatywnej?
3: Tak, przeprowadziłyśmy kilka takich akcji. W zeszłym roku zorganizowałyśmy taką pierwszą konferencję poświęconą opiece paliatywnej. Połączyłyśmy to z tematyką chorób raka czerniaka. To była konferencja Od idei do działania, gdzie starałyśmy się tak ułożyć program tej konferencji, żeby zarówno powiedzieć o profilaktyce raka, jak i też zacząć mówić w ogóle o paliacji i o medycynie paliatywnej na takim szerszym forum. Oprócz tego też w zeszłym roku, dzięki pozyskanemu wsparciu z

0: IW zorganizowałyśmy takie szkolenia dla opiekunów osób właśnie chorych, dla opiekunów takich nieformalnych, czyli opiekunów typu żona, siostra, mama, córka, i podzieliłyśmy wtedy każdy taki cykl szkoleń na takie bloki tematyczne. Skupiłyśmy się na tej opiece pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i właśnie wsparciu psychologicznym. I tutaj w takim wymiarze 5-godzinnym, ale podzielonym na dwa cykle takie, dwa spotkania. Zaprosiłyśmy do współpracy pielęgniarkę z hospicjum domowego, rehabilitanta i psychologa. I podczas tych warsztatów nasi uczestnicy to były głównie osoby, w 99% opiekunowie osób właśnie zależnych, doskonalili może tak też umiejętności i wiedzę na temat tego, jak sprawnie opiekować się osobą chorą, jak przeprowadzać czynności pielęgnacyjne. Tutaj wspaniale o tym opowiedziała nasza pani pielęgniarka z hospicjum domowego, gdzie też na przykładzie właśnie miałyśmy też na wyposażeniu łóżko jednoelektryczne, różny zestaw środków pielęgnujących, ślizgi, takie różne poduszki przeciwodleżynowe. Tutaj wielki nacisk został położone na to, jak prawidłowo zajmować się osobą chorą.
1: Czyli były też takie aspekty praktyczne.
0: Dokładnie, praktyczne, praktyka szczególnie. Nie zależało nam absolutnie na teorii, wyświetlaniu jakichś, prawda, utartych postępowań, jak to ma wyglądać, tylko przyłożyłyśmy taką dużą wagę do tej praktyki. Pan rehabilitant również pokazywał na przykładzie, na modelu, w niektórych nawet to same byłyśmy na szkoleniach modelkami, bo też uczestniczyłyśmy, gdzie tutaj było pokazane, jak pacjenta należy ułożyć, jak przeciwdziałać odleżynom. No i myślę, że też bardzo pomocny, bardzo potrzebny blok opieki tej emocjonalnej, psychologicznej, którą przeprowadziła pani psycholog. To były takie nasze grupy podczas tych szkoleń, to tak liczyły około 10, tam 15 osób, w zależności jak tam się grupa zebrała, ale to bardzo zauważyłam, że było pomocne dla uczestników, gdyż na forum właśnie pani psycholog moderowała w pewien sposób dyskusję, także osoby uczestniczące w spotkaniu takim grupowym miały możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami. To też można powiedzieć, że była taka grupa może samopomocy, bo poprzez tą wymianę doświadczeń i wspólnych emocji też może właśnie zyskały taką siłę do tego, aby dalej wrócić do tego środowiska domowego, gdzie jest ten chory.
1: Z nową energią.
0: I z nową energią przystąpić po prostu do opieki, do tej bliskości, do bycia ze sobą, do odpowiedzialnego też i mądrego podejścia do tej opieki, bo na tych spotkaniach z pani psycholog też uczulała na to, aby właśnie opiekunowie tacy nieformalni też zadbali o swoje emocje, o siebie, nawet żeby znaleźć w ciągu dnia te 5 czy 10 minut, żeby wyjść z psem albo na zakupy, żeby dać sobie tą chwileczkę
1: tego oddechu
0: i żeby po prostu pamiętać, że nie tylko chory wymaga opieki, ale również, żeby zadbać o siebie, bo nasza siła jest siłą tego chorego naszego.
1: Czy takie spotkania, które organizujecie, one cieszą się taką dużą popularnością? Czy ludzie właśnie pytają o takie zajęcia?
0: Bardzo wiele głosów wróciło do nas właśnie z takim zapytaniem, czy jeszcze w przyszłości będziemy organizować takie wsparcie. Nawet podczas tutaj tej naszej konferencji Moc profilaktyki i wsparcia na naszym stoisku bardzo wiele osób podchodziło i po prostu pytało. Wiem, że były zainteresowane taką formą wsparcia. No my oczywiście chciałybyśmy i czynimy starania, żeby zbierać fundusze, żeby móc umożliwić sfinansowanie przeprowadzenia takich warsztatów, takich szkoleń. Widzimy, jak są one bardzo potrzebne właśnie dla osób, które zmagają się z chorobą najbliższych.
1: Jak wiemy, za każdą taką działalnością, za każdym takim organizowanym spotkaniem stoją ludzie o wielkich sercach, którzy robią to bezinteresownie. Porozmawiajmy właśnie o wolontariuszach i właśnie ich roli w funkcjonowaniu fundacji.
2: Tak, wolontariusze odgrywają olbrzymią rolę w funkcjonowaniu naszej fundacji. Bez nich na pewno nie odbyłyby się te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce do tej pory, bo przygotowanie czy to konferencji, czy szkolenia niesie za sobą olbrzymi nakład pracy związanej też z odpowiednim przystosowaniem.

0: zadbaniem pomieszczenia, ale też zadbaniem o...
1: O zupełnie takie prozaiczne rzeczy, jak zorganizowanie transportu, czy wykonanie telefonu w sprawie załatwienia sprzętu audiowizualnego, czy czegokolwiek. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
0: Wysłanie zaproszeń.
1: Dokładnie. Nawet sporządzenia projektów graficznych, no, chociażby w Canwie, czy w innym programie graficznym.
0: No tak, różnych ulotek, które są wtedy...
1: To jest multum takich małych rzeczy, które są jakby potrzebne do wykonania, żeby zorganizować jakieś tam wydarzenie, a same nie dałybyśmy bez tego rady, dlatego mamy wspaniałych wolontariuszy, wspaniałe osoby o wielkich sercach, które otworzyły je też na drugiego człowieka i które zawsze są chętne wesprzeć nas, chętnie, jeżeli tylko mogą, uczestniczą na przykład na wakacjach, w różnych takich akcjach plenerowych, gdzie są organizowane różne jarmarki, czy jakieś takie w plenerze wydarzenia, czy to w mieście, czy w gminach sąsiednich, więc tutaj też staramy się pojechać z naszym stoiskiem, żeby troszkę też edukować, przy okazji zobaczyć, jak ludzie podchodzą w ogóle do nas jako do organizacji, czy są zainteresowani, czy nie. Widzimy tą otwartość ludzi, podchodzą, są zaciekawieni, kim jesteśmy, co robimy. Jeszcze dużo osób o nas też nie słyszało, no jesteśmy młodą organizacją. Tutaj też dzięki Pani zaproszeniu możemy troszkę więcej o sobie powiedzieć, też żeby więcej osób troszkę o nas usłyszało. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za to wyróżnienie. To bardzo ważne, że tutaj jesteśmy i mówimy o tych tematach.
0: Bardzo ważnych, bardzo potrzebnych. A o których często wielu mieszkańców nie wie, że istnieje taka organizacja i na pewno zachęcamy też i kolejnych wolontariuszy, jeśli by chcieli kiedykolwiek wesprzeć nas w jakichś działaniach, to mogą się również z nami kontaktować. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na stronie, są tam podane kontakty do naszej fundacji, więc no, jesteśmy otwarci. Podczas szkolenia w zeszłym roku to też dwie panie do nas podeszły, które już były też po stracie swoich bliskich, no i też zaoferowały się, jeśli będziemy organizować jakieś wydarzenia, czy w przyszłości, jeżeli już też powstałoby to hospicjum stacjonarne w Stalowej Woli i my też byśmy chciały je wspierać, to też chciałyby być takimi wolontariuszkami, już wolontariat ten opiekuńczy realizować. Teraz też tutaj pan podczas tej konferencji sam się zgłosił, że również chciałby być wolontariuszem, więc pojawiają się takie sygnały, nas to bardzo cieszy, że jest wiele serc otwartych na pomoc drugiemu człowiekowi, bo to jest naprawdę ważne, bo we wspólnocie możemy wiele zdziałać dla drugiego człowieka, który jest w potrzebie i to tak naprawdę też daje nam takie poczucie własnej wartości, że to, co robimy, jest potrzebne, jest doceniane i jest wartościowe.
2: Dobrze, no to chyba na sam koniec przejdźmy sobie do takich planów fundacji, może waszych marzeń. W ogóle na samym początku nie zapytałam, skąd ta nazwa Szeptus? Dlaczego tak?
0: Sama ta nazwa, długo zastanawiałyśmy się nad tą nazwą, nie wiedziałyśmy, jak znaleźć tą nazwę, tak, żeby nas wyróżniała. Wiele było też takich dyskusji, bo tutaj już na samym początku też wspomniałam, że nawiązaliśmy współpracę z Puskim Hospicjum i tutaj też dziewczyny były zafascynowane stalą, tym naszym silnym charakterem, Stalowe Miasto, czyli dziewczyny ze stali, i długie to były dyskusje, ale w ostateczności doszłyśmy do wniosku, tutaj był pomysł jednej naszej koleżanki, fundatorki, że szeptus, czyli pochylamy się nad osobami, które niejednokrotnie już nie potrafią wypowiedzieć ani jednego słowa. Więc my wsłuchujemy się w szepty tych osób, które odchodzą. I stąd właśnie tutaj połączenie tych dwóch słów. Słowa szept i słowa tutaj z łaciny opus działanie. Więc... od tych pomysłów takich właśnie silnych dziewczyn ze stali zeszliśmy na takie...

dwóch słów. Słowa szept i słowa tutaj z łaciny opus działanie. Więc od tych pomysłów takich właśnie silnych dziewczyn ze stali zeszłyśmy na takie

0: chcemy poszerzyć i rozwijać w dalszym ciągu asortyment naszej wypożyczalni. Wiadomo, że tutaj są potrzebne fundusze. Chcemy na pewno zaoferować jeszcze większe wsparcie psychologiczne. To wsparcie, aby każda osoba, która pochodzi z terenu naszego miasta, czy z terenu naszego powiatu, która boryka się też z trudnymi emocjami związanymi, czy z chorobą bliskiej osoby, czy też ze stratą, abyśmy też na tyle miały stabilną sytuację finansową, żebyśmy każdą osobę mogły wesprzeć, mogły jej udzielić też tego odpowiedniego wsparcia emocjonalnego, na jakie zasługuje w tym danym momencie swojego życia.
1: Chciałybyśmy też prowadzić kampanie informacyjne, edukacyjne w dalszym ciągu, aby dążyć do zwiększania świadomości społecznej na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz potrzeby wsparcia takich inicjatyw.
2: Nie zapytałam o to na początku, ale czy Fundacja Szeptus ma w Stalowej Woli jakieś takie fizyczne miejsce, jakąś taką fizyczną placówkę? Jak można się do Was dostać?
1: W tej chwili wygląda to tak, że mamy użyczony lokal w SPZO Stalowa Wola, to jest w naszym ambulatorium. I tam mamy taką salę, którą de facto nawet nie wykorzystujemy, bo bardziej skupiamy się na takiej pracy
0: w terenie działaniu,
1: nawet i w domu. Mamy tutaj stronę internetową i taki telefon, który zawsze odbieramy i możemy właśnie kontaktować się tą drogą telefoniczną, przez stronę internetową, przez Facebooka. Często nawiązujemy różne kontakty i spotykamy się po prostu po wcześniejszym kontakcie takim wstępnym, właśnie telefonicznym. Albo nawet przez Messengera często. Miałyśmy takiego pana nawet kiedyś, który przez Facebooka nas znalazł. Miał w swoim życiu taką tragedię osobistą związaną z wypadkiem, po której stał się osobą niepełnosprawną. Miał różne takie sprzęty związane z tym usprawnianiem, które okazały się nieskuteczne w jego drodze i jakoś tak poruszyła tego pana ta nasza działalność i te historie, które opowiadałyśmy na jednym właśnie ze spotkań i ten pan się odezwał do nas właśnie i zaoferował przekazanie tych takich rzeczy, które już mu nie są potrzebne, które nie służyły dokładnie.
0: No ale też mieliśmy taką sytuację, gdzie rodzina, pacjent był leczony w ośrodku w innym mieście, pacjent onkologiczny, to leczenie już zostało zakończone i dostał skierowanie do ośrodka stacjonarnego i szpital przekazał bezpośrednio do tego z ośrodka klinicznego, pacjent został przekazany do hospicjum w innej miejscowości i rodzina była bardzo przerażona też tą sytuacją, że jednego dnia był tata w szpitalu, a na drugi dzień znalazł się już, jak przyjechali do niego, w hospicjum. Hospicjum, które też było znacznie oddalone od naszego miasta, Stalowej Woli, i też rodzina, szukając różnej pomocy, informacji na internecie, dotarła właśnie do telefonu i tutaj też zadzwoniła na telefon naszej fundacji. No i myśmy też pokierowały tutaj już do pań koordynatorek i udało się tego pacjenta
1: objąć
0: opieką w hospicjum domowym i rodzina też jest szczęśliwa, zadowolona, bo z ośrodka, który był oddalony od Stalowej Woli ponad tam 60 kilometrów, mają teraz swojego bliskiego w domu i jest objęty opieką w hospicjum domowym, więc to też najczęściej myślę, że ten numer telefonu, który jest na naszej stronie i na stronie też fundacji na Facebooku, jeżeli ktoś szuka, to na pewno się wyświetli i w taki sposób do nas dotrze.
2: Co najbardziej motywuje Pania w takiej codziennej pracy? Jak radzicie sobie z tym emocjonalnie, może tak to ujmę?
0: Wydaje mi się, że największą motywacją, która i taką chęcią do działania, którą otrzymuję, to jest ten spokój niejednokrotnie na twarzach osób, z którymi się spotykamy, bo też prowadząc wypożyczalnię, to

0: Niejednokrotnie same też tutaj z koleżanką bierzemy takie łóżko i zawozimy je do rodziny, czyli też mamy kontakt z tymi pacjentami. Też rozmawiamy z jego bliskimi i to...
1: Pojawiają się trudne historie.
0: Pojawiają się też trudne historie. Na pewno dużo jest emocji w tych osobach. No ja sama raz też byłam akurat przy takiej sytuacji, kiedy pojechałam i rozkładając łóżko, była to też rodzina, dwie osoby starsze, samotne, bezdzietne. Widać, że była to rodzina, były to osoby bardzo ze sobą związane. No, pomogliśmy też tej rodzinie kilkukrotnie, już wcześniej bywałam u tej rodziny, bo tam pomagałyśmy też formalnie przynieść. I w końcu, gdy też żona tutaj tego pana zdecydowała się, że właśnie weźmie łóżko to rehabilitacyjne, żebyśmy przywieźli, przyjechaliśmy, rozkładaliśmy tutaj w grupie takich trzech osób u tej rodziny i no, w momencie, kiedy małżonka, wykorzystując ten czas, bo sama mieszkała też z mężem, no nie mieli dzieci, wyszła na badania, bo niedaleko była też ta przychodnia, składaliśmy to łóżko i już przykładając pana, no pan zauważyliśmy, że umarł po prostu nam w tym momencie. I pomimo, że była to trudna sytuacja, na pewno dla rodziny, dla bliskich, to że mogliśmy pomóc tej rodzinie w tym momencie, że załatwiliśmy wszystkie formalności związane też z przyjechaniem, z zawiadomieniem, z przyjechaniem lekarza, aby stwierdził też ten zgon. I też osobiście ja tak z koleżanką, którą byłam też naszą taką wolontariuszką, poczułyśmy taki spokój.
1: Że ten człowiek nie odchodził samotnie.
0: Nie odchodził samotnie i też jego żona w tym momencie była zaopiekowana. Że nie byli sami w domu, bo było to małżeństwo już około tak 80 lat. Oni byli tylko całe życie sami, nie mieli dzieci. Że w tym momencie był pełen dom ludzi i on wykorzystał ten moment, powiedział, że jest ktoś przy jego żonie i otrzyma ona wtedy odpowiedniego wsparcia. I też no, później spotkaliśmy się jeszcze z tą panią, z tą jej rodziną i myślę, że właśnie możliwość wsparcia osób w tym najtrudniejszym momencie ich życia, kiedy cały świat się nam wali, a jednak widzą, że jest ktoś obok nich, może im pomóc emocjonalnie też, nie tylko medycznie, bo my pomagamy emocjonalnie, ale to jest ważne, o czym tu pominęłyśmy i nie powiedziałyśmy tego. Zespół Hospicjum Domowego, który pracuje na terenie powiatu stalowo-wolskiego, to są naprawdę ludzie pełni empatii, pełni uważności na potrzeby pacjenta, na potrzeby rodzin. To nie są osoby, które wchodzą, wykonują swoje czynności i wychodzą za drzwi. To są osoby, które potrafią usiąść z rodziną, potrafią porozmawiać, potrafią uspokoić i potrafią też przygotować na te emocje, które nastąpią, bo to już zostało tutaj powiedziane, że jest to opieka, która poprawia jakość życia aż do jego końca, aż do śmierci pacjenta. I to jest najcenniejsze, że w naszym zespole pracują naprawdę osoby pełne ciepła, pełne empatii, pełne wrażliwości. Zarówno i pielęgniarki, i pielęgniarze, i lekarze, i fizjoterapeuci, i pani psycholog. Naprawdę to jest zgrany zespół, który stale z nami współpracuje i no z tego naprawdę jesteśmy bardzo dumne, że udało się zbudować na terenie naszego miasta taki zespół i wiemy, że to są początki, że jeszcze rozwiniemy te skrzydła i dołączy jeszcze więcej osób o tak wspaniałych sercach do tego zespołu medycznego i do naszej fundacji, abyśmy mogły dalej działać dla dobra pacjentów i ich bliskich.
1: Co chciałyby panie, aby słuchacze zapamiętali po naszej rozmowie?
2: To dosyć trudne pytanie.
0: Bardzo.
2: Tak, musi nam dać pani chwilę, żebyśmy się mogły zastanowić.
0: Myślę, że pierwszym takim chyba najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy się nie bali pomagać drugim osobom, abyśmy się czasem zatrzymali w takim biegu codzienności, bo każdy z nas jest bardzo zapracowany, każdy z nas

0: ma dużo spraw. Często mówimy, że brakuje mi czasu. Ja już nie jestem w stanie nic dzisiaj więcej zrobić, bo po prostu albo jestem zaganiana. Czasami się przejmujemy jakimiś drobiazgami, a myślę, że najważniejsze jest to, abyśmy potrafili się zatrzymać i potrafili dostrzec wokół siebie też innych ludzi. Bo wiele ludzi potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia. Często chodzą, odbijają się od różnych instytucji, bo my same też pracujemy zawodowo w administracji, więc też mamy nieraz do czynienia z różnymi osobami, które tak
1: potrzebują wsparcia, są zagubione, a niejednokrotnie borykają się z brakiem takiej empatii ludzkiej, czy właśnie brakiem takiej uważności. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy się nie bali pomagać. To naprawdę nic nie kosztuje. Otwartość na drugiego człowieka też nic nie kosztuje. Tu wcale wielkich rzeczy nie trzeba robić. Wystarczą czasem małe gesty, czasem małe słowa, które dla drugiej osoby mają wielkie znaczenie. Czasem wystarczy tylko czas, który poświęcimy na rozmowę, nawet krótką, z osobą.
0: Albo czasem też wystarczy, że komuś potowarzyszymy, po prostu będziemy przy tej osobie i ona też poczuje nasze ciepło i też może jej też tylko tyle wystarczy. Więc ważne jest chyba to, żebyśmy potrafili dostrzegać drugiego człowieka w tym pędzie naszego życia i dać mu cząstkę siebie.
2: Historia Stalowej Woli.
3: Uznawany za jednego z głównych twórców Stalowej Woli, symbol Centralnego Okręgu Przemysłowego i pierwszy dyrektor Zakładów Południowych. Mowa o Marcelim Siedlanowskim, o życiu i działalności tego inżyniera na rzecz naszego miasta i nie tylko, opowiedziała mi pani Joanna Rybak, edukatorka z Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Zanim przejdziemy sobie do kariery Marcelego Siedlanowskiego, może zacznijmy sobie od początków jego życia. Co właśnie wiadomo o dzieciństwie i młodych latach Marcelego Siedlanowskiego?
4: Marceli Siedlanowski urodził się w Warszawie, tam skończył szkołę realną, ale maturę zdał jako ekstern w 1912 roku w Aleksandropolu. Potem zaczął studiował w Petersburgu, w Piotrogradzkim Instytucie Politechnicznym i zarabiał na studia, pracując jako robotnik. W trakcie studiów zaangażował się w takie specjalne, uczestniczył w ogóle w organizacji takich kółek dla studiów nad literaturą i historią Polski. To były koła naukowe działające pod patronatem historyka Konstantego Chylewskiego. Swoją w ogóle pierwszą pracę rozpoczął w Hucie Kamińskoje. Była to huta założona przez Polaka Ignacego Jasiukowicza, który zatrudniał przede wszystkim Polaków i Belgów. Kiedy wybuchła wojna w 1920 roku, tutaj zgłosił się jako ochotnik i był saperem w wojskach kolejowych. A potem już zaczęła się praca i zaczął pracę w Starachowicach. Był wtedy szefem biura technicznego i budowy fabryki amunicji. W ogóle w latach 20. to był taki okres też jego nauki, praktyki, bo wyjeżdżał do Belgii, wyjeżdżał do Francji, Czechosłowacji, między innymi tam pracował w Pilźnie, w zakładach Skoda, a potem rozpoczął pracę w warszawskich fabryce Skody, zajmując się produkcją silników lotniczych. I w 1931 roku zostaje dyrektorem Huty Baldon w Katowicach, bardzo młodym dyrektorem, a huta jest bardzo zniszczona. I tutaj on modernizuje tą hutę, doprowadza do tego, że produkcja wzrasta 5-6-krotnie, że z załogi, która liczyła góra 800 osób, wzrasta do 4000 osób, modernizuje całą produkcję, a jednocześnie rozwiązuje wiele takich problemów metalurgicznych dotyczących walcowania, kłucia czy odlewania stali. Poza tym jeszcze wprowadza nową produkcję, była to produkcja elektrod do spawania i rozbudowuje fabrykę wierteł. Zatrudnia w tej hucie młodych inżynierów, którzy są absolwentami Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy później zostają rektorami bądź prorektorami tejże uczelni, jak Tadeusza Malkiewicza, jak Feliksa

0: Olszaka czy Kistuta Rzemajtisa. Ma inicjatywę rozbudować tą hutę. On sobie dobrze zdaje sprawę, że wojsko potrzebuje stali szlachetnych i chce ją rozbudować. Niestety na Górnym Śląsku nie ma na to miejsca.
1: I co stało się dalej?
0: No nie mogąc rozbudować huty na Górnym Śląsku, Siedlanowski próbuje porozmawiać zarówno z dowództwem wojskowym, jak i z rządem i faktycznie dostaje zielone światło na poszukiwanie nowego miejsca i zaczyna uczestniczyć w takich komisjach, które szukają właśnie wyboru tej lokalizacji nowej huty. I to jest już 36 rok i komisja wraz z wojskowymi i Marcelim Siedlanowskim jeździ między Wisłą, Wisłokiem a Sanem i w sierpniu przybywa tutaj na teren nad San w okolice wsi Pławo, między miastem Rozwadów a Niskiem i tu wszyscy postanawiają, wybierają to miejsce i postanawiają, że tu powstanie nowa huta stali szlachetnych.
1: Dlaczego tutaj?
0: Przede wszystkim była tutaj linia kolejowa łącząca Rozwadów, Przeworsk, tutaj Rozwadów Dębice czy Rozwadów Kraśnik. Była droga krajowa łącząca Jarosław i Sandomierz. No wiadomo, las dookoła, więc świetny budulec, rzeka, czyli woda potrzebna do procesów technologicznych. Blisko surowce naturalne, bo i na tutaj terenie Podkarpacia i okolic Kieleckiego, ale przede wszystkim też i duże bezrobocie, więc można było aktywizować tą ludność i zatrudnić ją. I w ten sposób powoli powstaje spółka Zakłady Południowe. Marceli Siedlanowski zostaje prezesem tejże spółki, jednocześnie dyrektorem Zakładów Południowych, ale łączy tą funkcję wraz z kierowaniem huty w Katowicach przez dłuższy czas, aż do oficjalnego otwarcia Zakładów Południowych. I ściąga tu wielu fachowców. Inżynier Witold Spława-Neyman tak charakteryzował Siedlanowskiego, ja może to przytoczę, że ogromną rolę odgrywała tutaj osobowość Marcelego Siedlanowskiego, który posiadał taką zdolność dynamicznego, operatywnego działania i faktycznie cechował się taką znajomością ludzi, trafnością doboru kadr. Jeżeli pozwolił ludziom pracować, dawał im wolną rękę, a potem dopiero tylko jak gdyby rozliczał z wyników. I posiadał charyzmę, ludzie jednak szli za nim, a to no, dawało oczywiście dobre rezultaty. Przy czym Spława-Neyman mówi, że nie był to dobry wujaszek, bo był bardzo wymagający, ale także wymagający wobec siebie bardzo dużo, ale życiowy i z praktycznym podejściem. Także zakłady rozwijały się. 14 czerwca 1939 roku odbyło się uroczyste otwarcie zakładów. Przyjechał do Stalowej Woli prezydent Ignacy Mościcki, przyjechała pani prezydentowa, jak również i cała generalicja i ministrowie, którzy uroczyście brali udział i w uroczystej mszy i poświęceniu zakładów, a potem w słynnej biesiadzie, która odbyła się dla zaproszonych gości, ale także dla całej załogi na boisku sportowym wówczas, gdzie były zastawione stoły, gdzie zasiadła załoga, była podawana kiełbasa, bułki i bigos. I pani prezydentowej ponoć wówczas bardzo smakował ten stalowowolski bigos. No oczywiście wtedy też Marceli Siedlanowski zrezygnował już z kierowania hutą w Katowice i poświęcił się całkowicie temu swojemu nowemu dziecku, jakim były Zakłady Południowe. No nie trwało to długo. 8 września musiał wyjechać ze Stalowej Woli. Już zbliżali się Niemcy, którzy weszli do Stalowej Woli 14 września i zajęli Zakłady Południowe. Wyjechał do Warszawy. Tam przetrwał czas powstania warszawskiego. Został wywieziony na roboty do Niemiec pod Berlin, a po wojnie wrócił do Krakowa.
1: Czy jeszcze kiedykolwiek wrócił do Stalowej Woli?
0: Nie, do Stalowej Woli nie wrócił. On w zasadzie zaczął wpierw uruchamiać huty po wojennych zniszczeniach tutaj na terenie Górnego Śląska, potem był zastępcą nowej huty, działał w różnych komisjach planowania gospodarczego, pracował w ministerstwie.

0: przemysłu ciężkiego, ale przede wszystkim też i wykładał na Politechnice Warszawskiej, wykładał historię rozwoju przemysłu i technologii przemysłowej. Natomiast jeżeli chodzi o Stalową Wolę, to w 1953 roku, w tym czasie wielkiego takiej walki z kapitalizmem, burżuazją, Ministerstwo Przemysłu Hutnictwa zwróciło się do Huty o wydanie takiej opinii o Marceli Myśle-Dlanowskim. I w gruncie rzeczy była to opinia, którą napisała wówczas Huta, bardzo krzywdząca dla tego pierwszego dyrektora. Tutaj nazwano go tyranem klasy robotniczej, wyzyskującej robotników, o tym, że wprowadzał ograniczenia w wypłatach, że zadawał się sanacyjnymi wojskowymi. No oczywiście była to wielka propaganda wówczas i w 56 Siedlanowski zwrócił się z pismem do Huty Stalowa Wola o sprostowanie tej opinii, tłumacząc i przedstawiając, że była to opinia nieprawdziwa, że było tam pełno fałszerstw, że on też bardzo dużo od siebie wymagał, ale także od ludzi. No były ograniczone pieniądze w tym kosztorysie, który musiał się zmieścić. Chodziło też o duże oszczędności, ale nigdy nie występował przeciwko ludziom. Jest taki znamienny i w zbiorach Muzeum List Eugeniusza Kwiatkowskiego z 1958 roku, kiedy Kwiatkowski pisze do Siedlanowskiego po zapoznaniu się z artykułem napisanym przez Marcelego Siedlanowskiego, Budowa Stalowej Woli, i tam pisze, że czegoż to można nie zrobić z ludźmi takimi, jak byli w Stalowej Woli, Gdyni czy Mościcach, że dzięki takim ludziom właśnie rozwijał się Centralny Okręg Przemysłowy, rozwijała się gospodarka Polski. Zresztą tutaj są takie piękne słowa Eugeniusza Kwiatkowskiego, że przyjeżdżając do Stalowej Woli, bardzo często występował, bo miał dwie role przed wojną, jako ministra skarbu, który musiał oglądać grosz z każdej strony i zastanawiać się nad wydatkami, a z drugiej strony był tym inżynierem z krwi i kości, entuzjastą rozwoju nowego przemysłu. I Kwiatkowski napisał tak ładnie, że jednak w Stalowej Woli przede wszystkim był tym inżynierem, który chciał dalej wszystko rozbudowywać, bo tak pokazywała mu Stalowa Wola tą przyszłość Polski.
1: Gdyby miała Pani powiedzieć, w jaki sposób Marceli Siedlanowski przyczynił się do rozwoju zakładów południowych, właśnie jak wyglądała ta struktura organizacyjna zakładów południowych w latach 30.
0: Marceli Siedlanowski, obejmując pracę nad zakładami, to znaczy sposób kierowania zakładów południowych, miał pod sobą zarówno Hutę Stali Szlachetnych, jak i wydziały mechaniczne produkujące armaty i haubice. Zakład hutniczy był zakładem niezwykle nowoczesnym. Na dyrektora zakładu hutniczego został powołany inżynier Felix Olszak, o którym już wspominałam, że
1: przy okazji Katowic,
0: tak, że był sprowadzony, a później był przez wiele lat rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej i który często wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych. I między innymi dzięki niemu w Stalowej Woli pojawiły się piece martenowskie, które po raz pierwszy były ogrzewane gazem ziemnym sprowadzanym z Daszawy. To była pierwsza taka w Europie sposób technologii właśnie ogrzewania gazem pieców martenowskich, a zawdzięczamy to Feliksowi Olszakowi. Natomiast armaty i haubice były produkowane w zakładzie mechanicznym. 75, setki miały być produkowane też armaty o kalibrze 105 i nawet 200, tak było przewidziane. Dyrektorem zakładu mechanicznego był Karol Szaniawski i jeszcze może przy okazji opowiadania o Marcelim Siedlanowskim powiem, że Felix Olszak nie tylko był dyrektorem zakładu hutniczego, ale dzięki niemu powstał klub sportowy Stalowa Wola. Natomiast Karol Szaniawski, dyrektor zakładu mechanicznego, przyczynił się do rozwoju szkolnictwa kierownictwa zawodowego, bo na terenie zakładów południowych funkcjonowała też dwie szkoły zawodowe. Było

0: To prywatne technikum mechaniczne i dokształcająca szkoła zawodowa. Natomiast
1: Czyli dyrektorzy zakładów południowych, można powiedzieć, że dbali też o takie życie prywatne swoich robotników, skoro mówi pani o stali stalowa wola i...
0: Tak, no sam Felix Olszak to był wielki entuzjasta sportu, on sam był miłośnikiem i działał w klubie Dąb w Katowicach, więc jak gdyby przeniósł te swoje zainteresowania tutaj na teren stalowowolski i od razu nawet kazał rekrutować pierwszych piłkarzy, którzy zostali tutaj, przyjeżdżali ze Stalowej i z Żywca, i z Górnego Śląska, z Ostrowca Świętokrzyskiego, Warszawy. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o to szkolnictwo, też bardzo mocno się rozwijało. Tu chodziło o to też, żeby miejscowa ludność nabywała kwalifikacje, żeby nie tylko sprowadzać z zewnątrz wykształconych robotników, ale tutaj na miejscu kształcić osoby, które tu mieszkają i tu mogą właśnie być zatrudnione w zakładach południowych. Ale wracając jeszcze do Marcelego Siedlanowskiego, to jego zdolności też

Jeżeli chodzi o to szkolnictwo, też bardzo mocno się rozwijało. Tu chodziło o to też, żeby miejscowa ludność nabywała kwalifikacje, żeby nie tylko sprowadzać z zewnątrz wykształconych robotników, ale tutaj na miejscu kształcić osoby, które tu mieszkają i tu mogą właśnie być zatrudnione w zakładach południowych. Ale wracając jeszcze do Marcelego Siedlanowskiego, to jego zdolności też

wykształconych robotników, ale tutaj na miejscu kształcić osoby, które tu mieszkają i tu mogą właśnie być zatrudnione w zakładach południowych. Ale wracając jeszcze do Marcelego Siedlanowskiego, to jego zdolności też

0: na tejże ulicy, na jednym z bloków, powstał mural autorstwa Arkadiusza Andrejko, przedstawiający właśnie pierwszego dyrektora zakładów południowych.
1: Jak mieszkańcy miasta postrzegają dziś Siedlanowskiego? Czy czują, że to jest jeden z twórców tego miejsca, na którym żyją?
0: Dla mieszkańców miasta Stalowej Woli to postać bardzo ważna i myślę, że wśród tych twórców budowniczych naszego miasta Siedlanowski zajmuje jedno z pierwszych miejsc. Poza tym w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego Marceli Siedlanowski też ma szczególne miejsce. Są filmiki, w których stylizowana właśnie postać lektor na Marcelego Siedlanowskiego jest przewodnikiem po zakładach południowych, po całej budowie, więc też i ci młodsi mieszkańcy, którzy dopiero się uczą historii i dziejów miasta, mogą poznać naszego wielkiego dyrektora, pierwszego dyrektora zakładów południowych.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: 2, Stalowa Wola.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
3: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: club au vent. On ne sait pas tout le monde sort. Hey, sort au pop blanc. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.